0: Polska, Trójmiasto.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Pani ESK Trójmiasto.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo

0: Music News.
1: Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy

0: się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie dwa lata?
1: W ogóle nie, w ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły dwie płyty moje życzenie było takie samo, znowu się nie udało, w sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję, dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
0: okay.
1: tam.
0: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się, że
0: słucha ewidentnie. Jest okay. Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te dwa lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
1: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa, ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
0: Gips jest w Studio Rap 20. Powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
1: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
0: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
1: tych przeszkód. Tak, w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
0: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
1: Właśnie, jakiego roweru w sensie?
0: Jak tutaj może widzisz mój plecak, to ja raczej w rowerach czasowych i szybkich bardzo rowerach.
1: Właśnie miałem takie ostatnio właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie. Ale
0: bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
1: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
0: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no
1: nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu, które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.

0: Mówiliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
1: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
0: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
1: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy, jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie, wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie, i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
0: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
1: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
0: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
1: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
0: zdjęcie
1: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
0: Na muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
1: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
0: Był ktoś taki.
1: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach, totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy 3 i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dzimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
4: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
5: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz. To była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
4: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
5: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
4: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abra Dab, Wona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
5: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
4: Trochę ich sprawdzałeś.
5: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół, żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
4: Czyli żeby nie wszystko...
5: Żeby go obracać,
4: próbować różnych rzeczy.
5: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2015 jakimś czy 12 i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. tą nową etiudę z PZ-em.
4: Nowy kawałek, jaki jest?
5: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
4: Przypadkowego zupełnie pokoju.
5: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
4: AI.
5: No.
4: Czyli jesteś taki sentymentalny.
5: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
4: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
5: Ta doskonałość,
4: wszystko jest takie samo.
5: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
4: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
5: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
4: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
5: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
4: No właśnie.
5: A jednocześnie dorastanie.
4: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
5: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
4: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań.
5: To jest To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód, taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie na za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
4: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
5: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, usłuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
4: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
5: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
4: Bez poprawek, żadnych.
5: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
4: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
5: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
4: No to kto pojawi się na tym koncercie?
5: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
4: No to bardzo mocny skład nam się.
5: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
4: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
5: Serdecznie zapraszam.
3: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
2: SK Music News.
3: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
2: SK Trójmiasto News.
6: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Co kryją linie papilarne, jak ustalić przyczynę śmierci i dlaczego tak bardzo kochamy true crime? O tym porozmawiałam z dr Bożeną Piątkowską, która specjalizuje się w badaniach przestępczości ekonomicznej oraz profilowaniu sprawców, analizując motywacje oraz schematy działania.
7: Dr Bożena Piątkowska, jestem wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito, menadżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i w sumie jesteśmy na, należy właśnie do struktury Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. W tym roku jest taka druga edycja i sądzę, patrząc po tutaj zainteresowaniu uczniów szkół średnich, myślę, że będą kolejne edycje. Oczywiście będzie dużo, dużo rzeczy, zawsze co innego będziemy tutaj zmieniać.
8: Ta tematyka true crime to jest temat, który przyciąga. Nas te takie historie trochę kuszą, przerażają?
7: To znaczy powiem Państwu tak, faktycznie, tak jak zauważyłam, bo też prowadzę zajęcia z profilowania kryminalnego, gdzie zajmujemy się problematyką tej przestępczości, tej brutalnej, tego sadyzmu, tej przestępczości seksualnej i z reguły tak, jak słyszymy o jakimś morderstwie, to nie musi być nawet na tle seksualnym, ale w ogóle takim brutalnym, takim z nienawiści, to zawsze gdzieś interesuje to człowieka. Dlaczego? I zastanawiają się właśnie też młodzi ludzie, dlaczego on to zrobił, dlaczego tu popełnił, tak? Takie brutalne przestępstwo. A ja zawsze się ich pytam, słuchajcie, a dlaczego myślicie o nim? Dajecie mu niejako taką jeszcze energię do działania. Ja mówię, a ofiara? A dlaczego nie myślicie o ofierze? Bo ja mówię, akurat jak przyjeżdżamy na miejsce zbrodni, to jest ofiara. Tak? Brutalnie potraktowana, tak? Całkowicie pozbawiona cech bezpieczeństwa, że tak powiem, człowieczeństwa. No ale faktycznie interesujemy się tym i zawsze będziemy. Ofiara jest ważna, bo później zaczynamy całą analizę wiktymologiczną od niej i dochodzimy do tego sprawcy po modus operandi, ale faktycznie ten morderca jest nam tu na tyle istotny, bo też się zastanawiamy, jaką w sobie ma tą osobowość, czym się kierował.
8: Motywację.
7: Tak, jakie motywy nim kierowały, więc to dlatego tak interesuje, bo faktycznie tutaj później, jak już sprofilujemy go i zatrzymamy tego sprawcę, faktycznie zaczyna się cała kwestia ta badawcza nad nim, tak?
8: A to nie wynika trochę z ludzkiej ciekawości, że my chcemy wejść w tę głowę tego mordercy?
7: Nawet bardzo chcemy, tylko że no niestety badania cały czas są nad psychiką ludzką, nad osobowością, bo nawet takiej prawdziwej, takiej jednej, pełnej definicji osobowości nigdzie nie znajdziemy. Bo co badanie, to wiadomo, każdy przestępca jest inny i gdzieś ta osobowość nam tutaj też więcej z tych elementów, które dotykają tej osobowości. Więc bardzo jest trudno, tak, i bardzo nas interesuje, dlaczego popełnił, czy to jest psychopata, czy to jest właśnie socjopata, narcyz, czy jeszcze jakaś inna jednostka, która już wiadomo, ma dużo objawów, schorzeń takich związanych z swoją psychiką, tak?
8: A czy studenci na początku takich zajęć nie są trochę nieśmiali, nie chcą zadać pytań, wstydzą się?
7: To wszystko zależy też od grupy studenckiej, ale jeżeli już przychodzą na określoną specjalność, bo to są typowe specjalności, kiedy studenci chętni są, kiedy czytają na ten temat dużo, tak, rozmawiamy, tym bardziej, że ja też prowokuję niejako do rozmów, bo nie ma pytań głupich, po prostu rozmawiamy, a jak nie, to po prostu też czytamy i wtedy profilujemy odpowiedniego sprawcę, tak? Także nie boją się, nie, są tak nieraz grupy, dochodzimy nieraz do bardzo ciekawych też tutaj takich rozważań i myślę, że warto, bo młodzież, w ogóle człowiek ma zawsze, każdy ma inne spojrzenie na jakiegoś tutaj określonego sprawcy, chociaż my rozważamy na temat sprawców, którzy już tam są, już wiemy o nich, ale jeszcze można bardzo ciekawych rzeczy jeszcze się tutaj jakby dowiedzieć, tak?
8: Ale ta fala, ten trend na właśnie true crime, na te podcasty, to jest niepokojący trend, czy wręcz przeciwnie?
7: No właśnie, tutaj jest bardzo ciekawe pytanie pani zadała, bo to różnie, bo to też wie pani, że może być naśladownictwo, nie? Słynne.
8: Inspiracja.
7: Tak, inspiracja do popełniania właśnie zbrodni, do ukrycia tej zbrodni, tak? Nie ma zbrodni takiej, której nie dałoby się wykryć. Prędzej czy później da się. ale tak, może to być, ale też dla mnie ja to tak biorę taką, że młodzież ta jednak ją to ciekawi, ewentualnie też pisze, ewentualnie właśnie będzie pisała prace dyplomowe z tego zakresu i też to jest takie dość ciekawe pod kątem prowadzenia przez nich rozważań, ewentualnie też rozmów z przestępcami, zabójcami, bo też mam taką tutaj, mam studentów, którzy później w aresztach śledczych prowadzą z nimi takie wywiady, więc też się dowiadują wiele ciekawych rzeczy na temat właśnie popełniania przez nich tych zbrodni.
9: Czasami mam wrażenie, że to jest takie przekraczanie granic, takie wchodzenie do świata, który nas fascynuje, ale jednocześnie przeraża.
7: No tak, najpierw nas fascynuje, bo jesteśmy zafascynowani, tak, tą zbrodnią, tym sprawcą, ale zarazem tak, i sądzę, że sami nie chcielibyśmy się znaleźć na miejscu tej ofiary, tak, bo oni jak seksualnie wybierają sobie ofiarę, chociaż niekoniecznie, mogą być to i przypadkowe, ale tak, młodzież to i fascynuje i zarazem myślę, że gdzieś tam po świadomości też troszkę to intryguje, no i też mogą być momentami, a ja już się mogę znaleźć w takiej sytuacji, tak? No bo idę gdzieś w jakimś, przez jakiś park, ciemno, mogę być tą ofiarą potencjalną, tak?
9: Czy podczas takich właśnie wydarzeń, jak dni otwarte w formule True Crime, czy spotkania ze studentami, czy oni zadają pytania na temat spraw, które ich dręczą?
7: Zadają i też trudno, rozmawiamy na ten temat, ale no te sprawy są takie dość zawiłe. Ja też na temat tej sprawy mam troszeczkę swoje własne zdanie, tym bardziej, że wtedy już pracowałam jeszcze też w Komendzie Wojewódzkiej, więc też na ten temat sprawy się dość głośno mówiło. Jest ona niewyjaśniona, są różne spekulacje. Nie wiem, czy w ogóle ją kiedykolwiek wyjaśnimy, tak? Dla mnie to w ogóle, tak jak przestrzegam zawsze młodzież, że jak idziecie gdzieś wspólnie na jakąś, jak ja to mówię, imprezę, na jakąś zabawę, wracajcie razem. Tak, wracajcie razem, nie prowokujcie losu czasami. Ja wiem, ktoś mi może zadać pytanie, no Boże, no przecież idę sobie i chcę się przejść sama. Ale o tej porze to było takie prowokowanie losu, a poza tym ja myślę, że i zadają pytania i rozmawiamy, ale one pozostają bez odpowiedzi. I w wielu przypadkach, w wielu tego typu sprawach pozostaną bez odpowiedzi.
9: No właśnie, też sobie myślę, że często takie historie i też podcasty True Crime mogą być dobrą przestrogą i lekcją.
7: I tak, i właśnie ja ich przestrzegam przed tym. Także mówię tak, to jest bardzo ciekawe, bo ja też oglądam, też tutaj wiele rzeczy, mogę tu później z nimi porozmawiać na ten temat, czy rozmawiamy, że to widziałam, student widział, studenci widzieli, więc sobie rozmawiamy na ten temat. Nie prowadzimy rozważania, ale tak, zawsze ich przestrzegam. Uważajcie. No może ja już mam troszeczkę spaczony taki umysł przez to, że nie to, że wszystkich postrzegam jak przestępców, ale zwracam baczną uwagę, tak, na zachowania ludzkie. Ja dużo obserwuję, dużo analizuję, więc też ich ostatnio tak na zajęciach z podstawy kryminologii też im mówiłam o tym analizowaniu, nie? No tak widziałam, z zaciekawieniem tego słuchali. Ja myślę, że jak teraz gdzieś będą, to będą się tak troszeczkę oglądać za siebie, nie? Gdzie idą, będą obserwować troszeczkę ludzi. Może nie nachalnie, ale tak dyskretnie, tak?
9: Na co dzień zadają pytania pani studenci, a dzisiaj to są licealiści. Oni też są otwarci, też chłonni tej wiedzy?
7: Sądzę, że tak, bo jak mamy spotkania też w szkołach średnich, czy jeździmy na warsztaty, to faktycznie też zadają pytania, aczkolwiek nie wszyscy, bo to raczej też muszą być osoby, które są bardzo zainteresowane takie tą sytuacją, bo to mówię, klasa jest ileś tam osób, no i nie wszyscy muszą się interesować, ale jak już są zainteresowani, to widać, że taka, może nie tyle taka, powiedziałabym, zła fiksacja, ale takie mocne zainteresowanie, pytają, zadają pytania i też ich tutaj rozmawiamy na ten temat, nie?
9: A najtrudniejsze pytanie, z którym pani się spotkała od studenta, licealisty, takie, które najbardziej zaskoczyło?
7: To znaczy, najtrudniejsze pytanie to zawsze jest dla mnie, dlaczego on zabił? Jakie miał motywy działania, jakie pobudki im kierowały. Aczkolwiek już na niektóre są odpowiedzi, bo to jest w literaturze, ale do końca nie wejdziemy w jego mózg, w jego osobowość. I zawsze, i tak mi jest wtedy smutno, przykro, że nie mogę im odpowiedzieć to w sposób taki jednoznaczny, dlaczego on to zrobił.
9: No właśnie, bo to nie jest matematyka.
7: Nie, absolutnie. To jest coś, co wynika z wielu warunkowań. zarówno środowiskowych, tak, genetycznych, socjologicznych, jeszcze innych, uwarunkowań psychicznych. To wszystkie te kwestie ze sobą są razem połączone. Jest bardzo trudno, naprawdę. Jest mi przykro, że nie potrafię odpowiedzieć, bo bym chciała im odpowiedzieć.
10: Każdy z nas może być mordercą?
7: Tak samo jak psychopatą, tak? Prawie każdy jest. Tylko nie wszyscy popełniają morderstwa. A czy każdy był mordercą? Właśnie, tu Lombrosio zadał słynne pytanie. Dlaczego jedni ludzie popełniają zbrodnie, a drudzy nie? Czyli też nie wiem. Czy każdy.
10: Czyli to są też takie pytania właśnie.
7: Są takie pytania. Już od czasów Lombroso, kiedy się rodziła właśnie kryminologia. I też było to zastanawiające, dlaczego jedni popełniają zbrodnie, a drudzy nie.
10: A są takie sprawy, które panią szczególnie dotknęły, które gdzieś siedzą z tyłu głowy i ciągle są nierozwiązane? Ciągle zadaje sobie pani pytania, na które nie ma odpowiedzi?
7: Są takie, aczkolwiek myślę, że wskazać mam jakiś przykład sprawy, czy w ogóle takie ogólnie. To znaczy chociażby państwo z archiwum MIX, oni będą właśnie, te z komendy wojewódzkiej, to są te sprawy nierozwiązane, będą omawiać niektóre ciekawe przypadki. No chociażby właśnie jak to zabójstwo tej Iwony, znaczy nie wiem, czy to była Iwona Cygan. Tak, i tu długo bardzo faktycznie ta sprawa się ciągnęła, ale tam były czynniki takie ludzkie, tak. I tutaj właśnie to jedna z spraw. Jest jeszcze wiele takich, no chociażby właśnie ta Iwona Wieczorek, która też ciągle, ta sprawa się nam tutaj ciągnie. Bo tutaj nie sądzę, żeby to było jakieś tam jej ucieczka, bo też były takie spekulacje z uwagi na to różne jej takie może zachowania. Bo też nie będę tego komentować, bo nie wiem, ale prędzej to na pewno zabójstwo, tak?
10: Nie. Ale czy faktycznie czas działa na korzyść mordercy, czy na niekorzyść? Bo mamy takie wrażenie, że czasami niektórzy po latach się łamią. Po prostu nie dźwigają już tej tajemnicy, którą niosą.
7: To różnie, bo czasami może być tak, że faktycznie w wielu przypadkach, jeżeli to jest morderca, który ma jeszcze trochę tej empatii, bo psychopata jej nie ma, ale jeżeli ten morderca po prostu dokonał tego morderstwa w jakimś, nie wiem, okolicznościach, pod wpływem impulsu, czegokolwiek, to ja sądzę, że z czasem, z wiekiem może się przełamać i może zechcieć powiedzieć, ewentualnie wskazać na jakieś takie ślady i wtedy Archiwum X może tutaj te sprawy, że tak powiem, na nowo odtwarzać i na nowo zbadać okoliczności.
10: A świadkowie też się mogą złamać?
7: Też mogą, bo to początkowo mogła być jakaś taka zmowa milczenia, jakieś takie wzajemne konotacje, wzajemne powiązania, jakieś środowisko. Więc ja sądzę, że mogą się złamać i może dojść do takiego, że zaczną mówić, nie?
10: Czyli tak naprawdę to, że my czasami wracamy do niektórych spraw regularnie, przypominamy o nich, może spowodować, że jakaś sprawa zostanie rozwiązana.
7: Też tak może być. To też jest i myślę, że warto na ten temat mówić, bo myślę, że z czasem ktoś się może jednak wyłamie, tak? Prędzej czy później, ale tak, i powie. I wie, że wtedy też różne konsekwencje mogą go tego czy spotkać, no bo wiadomo, albo uczestniczył, bądź tutaj gdzieś był świadomy tego i wcześniej nie zgłosił.
2: SK Trójmiasto.
10: Na tę dyskotekę przychodzi się o 17. Dwa razy w miesiącu parkiet przy Mamuszki 14 w Sopocie przejmują seniorzy. Uwierzcie, nikt tak nie bawi się do rock'n'rolla jak oni, mówi nam DJ Czarna, która prowadzi te potańców.
11: Miałam taką sytuację, że gram jakiegoś rock'n'rolla i podchodzi do mnie jedna z dziewczyn, mówi: dobra Czarna, ale już grajmy coś nowszego. Ja mówię: dobra, ale co jest takie nowsze? Co byś chciał słyszeć? No jak co? No chociażby Mroza. Taki wachlarz jest 60, myślę 90 lat. Naprawdę nie ma wymówek i słuchajcie, musimy brać z nich przykład. Nikt mi nie powie, jest coś takiego jak stara szkoła, jeśli chodzi o taniec, i oni to potrafią zdecydowanie. Nasi sopoccy seniorzy, tak naprawdę to nie są też sopoccy, bo tam się też pojawia osoby z Trójmiasta. Taki mamy szeroki przedział wiekowy. Taki wachlarz jest 60, myślę 90 lat i naprawdę i tańczą i sami, i tańczą w parach, mają układy taneczne, także no zasuwają jak małe samochodziki, naprawdę super sobie radzą. No takie fajfy, czyli zaczynamy 17, kończymy 19, czyli autobus zdąży ich dowieść i też odwieźć. Te 2 godziny to zdecydowanie wystarczają na te tańce.
10: Potańcówki odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.
2: SK Trójmiasto News.
12: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dzieliła jedną scenę z Czesławem Niemenem czy Anną Jantar. A potem zniknęła. Dziś wraca z podwójną energią i marzy jej się Sopocka Opera Leśna. Dzisiaj w moim studiu goszczę Zofię Borce. Posłuchajcie naszej rozmowy i trochę też pośpiewamy.
13: Z miłością trzeba w zgodzie żyć. To jest coś, co pani od zawsze przyświeca?
14: Zawsze tak uważam, że z miłością trzeba w zgodzie żyć i każdemu ją przekazywać, tę miłość. Bo nie można żyć hejtem. Trzeba po prostu żyć w przyjaźni, w zgodzie.
13: No właśnie, zacznijmy od początku. Płomyki, czy to one rozpaliły w pani ten muzyczny żar?
14: Płomyki to był zespół w mojej szkole, w technikum ekonomicznym w Tczewie. I tam właśnie między innymi grałam na akordeonie, śpiewałam. Przede wszystkim śpiewałam. Wyjeżdżaliśmy na obozy z tą szkołą, gdzie zawsze śpiewałam. Karin Stanek, Jedziemy autostopem, później Kasia Sobczyk, 13. Mm-hmm. Były tam zespoły muzyczne, często były takie zgrupowania, gdzie też studenci bywali, już starsza trochę młodzież, i właśnie były zespoły muzyczne, z którymi śpiewałam tak samo podczas tych wakacji.
13: A potem była Gdyńska Flotylla.
14: Tak, zespół Marynarki Wojennej Flotylla to zespół, z którym zaczynałam właściwie zawodowo. Danuta Baduszkowa była reżyserem. Fajnie mi.
13: Ta Danuta.
14: Tak, pani Danuta Baduszkowa z Teatru Muzycznego, i właśnie ona mnie polubiła, uważała, że chyba jestem zdolna. Dobrze byłam obstawiona, ale to nie potrwało długo, bo
13: doszło do ucieczki.
14: Któregoś wieczoru jeden z muzyków rzucił mnie do pociągu jadącego bez mojej właściwie kontroli, do pociągu jadącego do Rzeszowa, gdzie Ela Linkowska już tam właśnie na mnie czekała w tym pociągu. Rano dojechałam do Rzeszowa, gdzie Antek Kopf z grupą Respekt właśnie czekali na nas.
13: Mm-hmm. A flotylla aż po panią przyjechała.
14: A przedstawiciel flotylli przyjechał po mnie, żeby mnie po prostu zabrać do Gdyni, ale ja już nie pojechałam.
13: Co powiedzieli na to rodzice? Młoda nastolatka ucieka za muzyczną przygodą.
14: Moi rodzice byli przerażeni, gdzie zniknęłam, ale ja natychmiast się, nazajutrz rano, ja się do nich odezwałam, że żyję, i poprosiłam, żeby mi przysłali pieniądze. Ja nie miałam nic przy sobie.
13: No i zaczyna się wielka muzyczna przygoda. Czesław Niemen, legenda, wtedy ikona.
14: Tak, właśnie grupa Respekt, my z tą grupą mieliśmy koncerty bodajże na Śląskim Okręgu Artystycznym. Mieliśmy koncerty na Śląsku. Brzmiałyśmy bardzo dobrze, Krysia Prońko, Ela Linkowska i ja. Ja byłam wtedy altem. Czesław Niemen upomniał się o nas, zaprosił do współpracy. Oczywiście zgoda była natychmiastowa. Współpraca niesamowita, pełna energii. Wiadomo, Czesław Niemen to mistrz, nadmistrze i z niesamowitymi ambicjami, bardzo perfekcyjny, dokładny. My tam ciężko pracowałyśmy, chórki ćwiczyłyśmy, mieliśmy z grupą Enigmatic koncerty z Czesławem Niemenem. Było dużo tych koncertów, później było nagranie płyty Bema Pamięci Żałobny Rapsod. To potrwało jakiś czas.
13: Przygoda życia.
14: Tak, to była niesamowita przygoda. I ja się wylądowałam na pięterku w klubie piosenki Zakr, to było w Bristolu, w stajni Klekowa, gdzie młodzi artyści, młodzi kompozytorzy, autorzy tekstów, reżyserzy gromadzili się wszyscy wokół. Tam odbywały się koncerty.
13: Tam się wszystko zaczynało.
14: Tam to była produkcja, tam była pełnia życia.
13: Tam się rodziły legendy.
14: Tak. I właśnie Jacek Tramer zaproponował mi piosenkę Do Złotej Doliny. Piosenka Do Złotej Doliny w telewizyjnej giełdzie piosenki Studio 13. Wylądowałam na drugim miejscu, dostałam nagrodę publiczności, już po prostu byłam na jakimś tam dobrym levelu.
15: Wtedy młoda Zosia idzie ulicami Warszawy i ją rozpoznają.
14: Tak, pamiętam właśnie, idę sobie Marszałkowską, a ktoś mnie pomówi, gratuluję. No to ja nieśmiała, ale pełna dumy i radości podziękowałam. To było właśnie to, co po prostu powodowało, że jestem na właściwym miejscu i to, co robię, jest dobre.
15: Mhm. A jak wyglądało to Opole lat 70?
14: Opole to było dla mnie ogromne przeżycie, bo Renata Gleinert, która mnie tutaj w studiu piosenki przy Polskim Radiu w Gdańsku właśnie jakby uczyła mnie, ona mnie zawiozła do Warszawy, mówi: słuchaj, na przesłuchanie do Opola, do grupy talentów. Wówczas ja po przesłuchaniu dowiedziałam się, że jestem zakwalifikowana do premier. To było podwójne wykonawstwo piosenek w tym czasie, w 70 roku. Więc piosenkę wykonywała Teresa Tutinas, gwiazda ówczesna, i ja. No jakoś nie za bardzo mi ta piosenka leżała, nie byłam dość dojrzała na nią. Przeszła bez echa, ale to już był taki mój grunt.
15: Mhm. Rodzice byli dumni?
14: Ja nawet nie wiem. Na pewno byli dumni. Ale moja
15: nie pytałam.
14: Cała rodzina była dumna ze mnie. Później piosenka Z miłością trzeba w zgodzie żyć. Wojtek Kacperski zaproponował mi piosenkę Z miłością trzeba w zgodzie żyć, a ja wierzyłam ci. Następnie Adam Hetman, Złote wspomnienia, które nagrywałam z orkiestrą na Myśliwieckiej. Będąc w Opolu, miałam przerwę jeden dzień, przyjechałam do Warszawy, nagrałam piosenkę i wróciłam do Opola. Ponadto jeszcze jedną piosenkę Adama Hetmana, A najlepiej tak jak ja. Świetna piosenka, którą nagrałam z Andrzejem Trzaskowskim, z jego grupą muzyczną.
15: Mhm. Zofia jest na wysokim C i nagle znika.
14: Tak, postanowiłam w którymś momencie zrealizować się jako mama. Mam dwóch świetnych synów, teraz już są dojrzali panowie, którzy od szkoły muzycznej zaczęli, realizowali się, każdy poszedł w innym kierunku i po prostu realizują swoje marzenia, realizują się w swoich zawodach, jestem z nich dumna.
15: Mhm. Nie żałuje pani tej decyzji, że coś może pani umknęło?
14: Nie, no to jest, dla mnie to było bardzo ważne.
15: To dzisiaj tak naprawdę ma pani szansę zrealizować swoje marzenia.
14: Dzisiaj właśnie, kiedy Wojtek Korzeniewski powiedział: Zosia, nagrasz płytę, te piosenki, które nagrałaś w Polskim Radio, muszą się znaleźć na płycie. Skontaktował się z Krzysztofem Karwaszem z Solitonu i tak się też stało. Została wydana moja pierwsza płyta, pierwsze CD pod tytułem A ja wierzyłam ci.
15: Co się czuje, kiedy bierze się do rąk ten krążek, ten pierwszy wymarzony po tylu latach przerwy?
14: To jest takie uczucie właściwie nie do wiary. To jest taka spontaniczność, taka wielka
15: ekscytacja.
14: To jest tak, to jest taka ogromna ekscytacja, radość.
15: Ale chyba też satysfakcja, że nareszcie się udało, dopięłam tego.
14: Nareszcie. I wie pani co? Ja tak się czuję, jakby tej odległości, tych 50 lat, ja nie czuję tego.
15: Nie było tej przerwy.
14: No nie dokładnie, ale prawie że. Mhm. Bo moje piosenki wówczas były znane. Były kreowane przez Jedynkę. Piosenki znane, nazwisko niekoniecznie. I właściwie do tej pory tak jest. Piosenki podobają się, piosenki przypominają się ludziom, którzy należeli właśnie moim słuchaczom, i też mam nowych słuchaczy.
15: Mhm. No właśnie, ja chciałam powiedzieć, że minęło tyle lat, a głos jest nadal jak dzwon. My możemy

0: żyć chcę, gdy w koło wiatr, kula i bies.
1: I ja powiem tak, Sopot na panią czeka.
0: Wow. Mieszkałam blisko Opery Leśnej, za płotem. Ja chodziłam też czasami na próby podczas festiwalu sopockiego. A jeszcze piosenka. Z miłością trzeba w zgodzie żyć, bo w

0: Nagle porwać wiatr.
1: Pięknie, nie mam pytań. No właśnie, wspomina pani te próby w Sopockiej Operze Leśnej, gdzieś tam chodziła z synami. Czesław Niemen macha ze sceny.
0: Tak, pamiętam to właśnie. Poszłam sobie na spacer z dziećmi do lasu, zawędrowałam do Opery Leśnej, jeden za rączkę, drugi w wózeczku, siedzę, słucham prób, podchodzi do mnie Czesław Niemen i taką fajną gawędkę sobie ucięliśmy. Cieszę się, że rozpoznał mnie wtedy.
1: No właśnie, dziś chce pani wrócić, a właściwie już wraca. Czy to jest dobry moment, żeby na przykład połączyć siły z jakimiś młodymi wokalistami, którzy, krótko mówiąc, na ten moment mają wyświetlenia?
0: Ja obserwuję młodych piosenkarzy, nowej generacji piosenkarzy. Niektórzy mi się podobają. Nie wykluczam tego.
1: A zdradzi pani, kto się pani podoba?
0: Ralf Kamiński na przykład.
1: Kocham.
0: Uwielbiam go.
1: Jego wspaniały duet z Marylą Rodowicz.
0: Tak. Grupa Cortez. Byłam na koncercie w Sopocie, w Operze Leśnej. Świetni muzycy, instrumentaliści, wow.
1: No to byłby dobry moment, żeby wrócić z takim podwójnym powerem.
0: Gdyby taka okazja nadarzyła się, ja jestem gotowa. Właśnie udzielam sporo wywiadów, przypominam swoje piosenki. Są tacy, którzy je dobrze pamiętają. Są tacy, którym się podobają jako nowe piosenki. Na przykład jest taka piosenka: za miastem mieszka cisza, a ty chcesz przekrzyczeć gwar. Za miastem mieszka cisza, a ty chcesz przekrzyczeć gwar. Koncerty, żeby się przed publicznością obecnie sprawdzić, miałam parę takich małych, nawet a cappella koncercików na Kaszubach.
1: I w Radiu SK.
0: I właśnie i ludzie zainteresowani byli płytą, bo porozmawiałam sobie, powiedziałam trochę o sobie i ludzie pytali o płytę.
1: Aha. A ci artyści z pani pokolenia, którzy jeszcze działają na polskiej scenie, oni byliby chętni? Jakieś są rozmowy? Może jakieś odkopane telefony?
0: Na razie nie mam żadnych rozmów do współpracy, ale bo jakby zaczynam, płyta ukazała się dopiero w kwietniu, takie fajne kontakty sympatyczne, między innymi z Jolą Kubicką, z Elą Igras, dużo koncertowałam bardzo z Anią Jantar i z jej mężem Kukulskim Jarkiem, z jego zespołem bardzo buszowaliśmy po Polsce.
1: No buszowaliśmy, to jest dobre określenie.
0: Tak, Bałtycka Agencja Artystyczna, Wojtek Korzeniewski, mój plakat znakomity, który jest jego zdjęcie na płycie. Wojtek umożliwił mi wyjazd do Polonii w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, w Polonii bardzo się podobałam. Ludzie są tacy jeszcze, którzy pamiętają mnie, są moje zdjęcia w klubach. To właśnie dowiedziałam się niedawno o tym.
1: To ja podpytam na sam koniec. Użyła pani określenia buszowali. Czy ma pani jeszcze siłę i power, żeby trochę po tej Polsce pobuszować?
0: Tak, jestem full of power. Po prostu mam pełno energii, jestem osobą bardzo z pozytywną energią. Pozytywna w każdym calu i no, energia rozpiera mnie.
2: SK Trójmiasto News.
1: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura. Zapraszam. Topimy smutki w jedzeniu, a po cheat dayach mamy więcej wyrzutów sumienia niż kilogramów na wadze. Otyłość to choroba XXI wieku, a do gabinetów dietetyków, nie tylko w Trójmieście, trafiają coraz to młodsze osoby. Jak trzymać przysłowiową michę? O to zapytałam Pawła Strychalskiego, dietetyka klinicznego. Posłuchajcie naszej rozmowy.
3: Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Strychalski, jestem dietetykiem klinicznym właściwie.
1: Jak często Polacy topią smutki w jedzeniu?
3: Nie wiem, czy można powiedzieć, że Polacy, bo to chyba jest ogólnoświatowy trend, patrząc po tym, że my się borykamy z nadwagą i z chorobą otyłościową w dużym stopniu. Czyli ten aspekt zajadania emocji musi być na pewno tutaj duży, bo jeśli coś nam smakuje, ale te mechanizmy łaknienia są zadbane, to raczej zjemy kawałek i będziemy usatysfakcjonowani. Jeśli z kolei mamy bardzo stresujący dzień, jesteśmy w stanie jeść bez końca,

0: Co jest zdrowe, czy to jest niezdrowe, to może przedstawię szerszą perspektywę. Jak na śniadanie zjadł 3 drożdżówki, wypił kolę, zjadł pizzę i potem zjadł czekoladę, to ta czekolada ani nie jest pozytywna, ani jest negatywna. Cały dzień nie wygląda zbyt korzystnie, dokładnie. Ale jeśli na śniadanie było sporo błonnika, jakieś warzywa, owoce, było źródło białka, jeśli to były owoce, nie wiem, to była owsianka z jakimś źródłem białka, z owocami, potem na obiad było nisko przetworzone mięso, ryba, rośliny strączkowe jako źródło białka, surówka, kasze, ziemniaki i potem pojawiła się ta czekolada, to już obraz się całkowicie zmienia. Ona była dobrym dodatkiem, bardzo ciekawym, też smakowo pewnie dla tej osoby i tutaj nie ma większego problemu, mówię to jako dietetyk, to nie powinno wyrządzić większej krzywdy, a może wręcz dużo benefitów przynieść. To, co bym się martwił, to jeśli ktoś nie je przez cały dzień i potem nagle zaczyna od tej czekolady, bo to też jest coś takiego jak specyficzna sytosensoryczna. Jak zaczynamy od rzeczy wysoko smakowitych, to prawdopodobnie będziemy mogli jeść bez końca. Łatwo to sobie można, może to nie, znaczy myślę, że każdy się z tym utożsami, zjemy przepyszny posiłek, wytrawny, mówimy, że już nic nie wciśniemy, pojawia się serniczek, drugi żołądek mówi, a ja jeszcze mam miejsce, ja jeszcze nie jestem wypchany, czyli zmienianie smakowitości jest tutaj istotne. Do czego chciałbym też nawiązać, to do tego, że jeśli wieczorem pojawia się duża ochota na czekoladę, to w tym momencie już za dużo nie jesteśmy w stanie zrobić. Jest pytanie, co robiliśmy wcześniej w ciągu tego dnia, że to się pojawiło.
1: Często jest tak, że ludzie do diety podchodzą zero-jedynkowo, czarne-białe, czyli jeśli zjadłam już pasek czekolady, to cała moja dieta jest do kosza.
0: Mhm. To tak jakby powiedzieć, że zadłużyłem się na 100 zł, tak się zadłużę teraz na 3 miliony, to i tak już się zadłużyłem, to już się zadłużyłem. To ma kolosalne znaczenie, bo bilans energetyczny tego, co spożywamy, jest najważniejszą kwestią. I to jest często ten paradoks weekendów, że jak ktoś w weekend
1: pali wrotki,
0: powinien mu się delikatnie noga, ten krawężnik był troszkę wyższy niż zazwyczaj, to mówi, dobra, od poniedziałku zacznę. I różnica jest taka, że jeśli w piątek powinien mu się noga i będzie miał podejście, zacznę od poniedziałku, to może w ten weekend zjeść tyle, ile normalnie zjada przez cały tydzień. Czyli wpadnie pizza, wpadną jakieś desery. I to nie będzie jakieś 2000 każdego dnia, tylko będzie 3-4. I to nie jest, wbrew pozorom, to nie jest trudno osiągnąć. Ale w przypadku, jak sobie zda sprawę, okej, powinęła mi się noga, chociaż to określenie może nie jest najbardziej poprawne w takim ujęciu psychodietetycznym, ale dało mi to dużo radości. Jutro wracam do planu, no to de facto w skali tygodnia ten mały występek nie robi żadnego znaczenia. Czyli te dodatkowe 300-400 kilokalorii rozkładając na 7 dni, to jest 60 kilokalorii dziennie, tak? Więc można powiedzieć, że to możemy przyrównać do zera. Waga ma większy problem, czy składniki podane na opakowaniu. Więc jeśli pojawia się problem taki, że w danych okolicznościach ten apetyt na wysoko wynagradzające produkty jest, to pytanie, czemu on się pojawia. Jeśli padło, że w piątek, to wielce prawdopodobne, że ten tydzień był na tyle intensywny, że my chcemy siebie nagrodzić. To jest całkowicie naturalne. I podejście zero-jedynkowe, że albo wszystko, albo nic, właśnie często prowadzi do tego, że przez te 4-5 dni jesteśmy w stanie wytrzymać, ale im bardziej to jest restrykcyjne, im bardziej odbiega od tego, co jest z nami, co z nami rezonuje, tym większe będzie ryzyko, że będziemy w sposób kompulsywny raz na jakiś czas po to sięgali, co napędza jeszcze gorsze zachowanie, czyli od poniedziałku to już zaciśnę tak pasa, że już nigdy to się nie pojawi. I wiemy nie tylko z badań obserwacyjnych, ale też interwencyjnych, że takie podejście się nie sprawdza.
1: No właśnie, ja mam wrażenie, że w sieci funkcjonuje bardzo dużo samozwańczych dietetyków, dietetyczek i one hołdują takiej zasadzie, zaciskamy pasa, 700 kalorii, ale w cheat day to ty możesz zjeść wszystko.
0: Mm-hmm. No i to jest bardzo ciekawa koncepcja i cheat day, też padają często takie hasła, że cheat day, cheat meal nakręca metabolizm. Ja w swojej pracy często w kwestionariuszu widzę, że ktoś jak ma napisane cele, to są jakieś konkretne cele, ale też są takie cele, które jest nie tak łatwe do zdefiniowania i one wyglądają mniej więcej, mieszczą się w jednym zdaniu, czyli przyspieszyć metabolizm. Czym jest szybki metabolizm? Szybki metabolizm to jest coś, co powoduje, że mamy ochotę, żeby się ruszać. I tu łatwo można spojrzeć na najmłodszych uczestników naszego życia, czyli na dzieci. Dziecko jak nie je, to nagle przestaje mieć energię. nagle zje,

0: i ta energia w nim zaczyna buzować i ma pełno chęci do działania. Dorośli przeważnie mają na odwrót. Jak nie jedzą, albo jedzą mało, to mamy w miarę sporo energii, sporo bystrości, błyskotliwości umysłu. A jak zjem większy posiłek, tak, to od razu idziemy do spania. I to jest wolny metabolizm, czyli my wolno przerabiamy to na użyteczną energię. Więc jeśli ktoś mówi, że cheat day, cheat meal napędza metabolizm, no to a po nim idziemy spać, no to raczej go spowalnia. A druga kwestia to jest taka, kogo my oszukujemy? Bo to już jest ukryte dno w tym cheat, czyli z angielskiego oszukiwać. Kogo my oszukujemy? To jest czy samych siebie, czy metabolizm, czy to nie wygląda zbyt transparentnie z naszym podejściem do żywienia. Czyli znowu to jest inna wersja podejścia zero-jedynkowego, że albo wszystko, albo nic, albo coś jest dobre, albo coś jest złe. I to się nie sprawdza u większości osób. Długofalowo bym powiedział, że podejrzewałbym, chociaż takich danych nie mamy, że u nikogo to się nie sprawdzi. Czasami możemy źle to trochę postrzegać, że w miesiąc pozwoli nam osiągnąć jakieś cele i dajemy tu taką wartość, że to zawsze nas doprowadzi do takiego samego momentu. Ale coś, co dla osoby, która się nigdy nie ruszała albo nie ruszała się przez kilka lat, to spacer może być świetną aktywnością fizyczną i pozwoli jej mieć więcej energii. Ale jeśli wybitny sportowiec wdrożyłby dodatkowe 30 minut spaceru każdego dnia, to już nic z tego nie osiągnie. Albo na tyle minimalnie, może głowę trochę wyczyści, tak? Po przebywaniu na świeżym powietrzu. Więc te cheat day'e, cheat meal'e, jeśli mamy takie próby, to bym się w pierwszym kolejności, czy one nam dają radość.
1: Ja mam wrażenie, że taki cheat meal i tak kończy się wyrzutami sumienia na koniec.
0: Przeważnie tak i może nie jest najbardziej dyplomatyczny, ale on często wygląda jak epizod bulimiczny, tylko bez wymiotów. I jeśli my po tym gorzej się czujemy, no to zaczyna się robić niefajna sytuacja, bo znowu padło te 700 kilokalorii, to często jest potem tak, o nie, to miał być cheat day, ale on był jakby podwójny, to ja teraz jeszcze bardziej ukrócę sobie, nie zrobię go raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. Czyli znowu stawiamy sobie biologicznie, fizjologicznie nierespektowalne cele, które nas raczej doprowadzają do tego, że nasze zdrowie będzie podupadać, nie tylko fizyczne, ale mentalne. Zresztą jedno bez drugiego ciężko osiągnąć.
1: No właśnie, mental, fizyczność, to się wszystko ze sobą łączy. Czy my, będąc przy kości, jesteśmy z automatu nieszczęśliwi?
0: Nie, to jest pytanie mocno indywidualne. I też w zależności o jakim stopniu BMI, masy ciała, tkanki tłuszczowej mówimy. Teraz od BMI trochę się odchodzi, pomimo że to jest bardzo dobry populacyjnie marker, czyli Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała, który uwzględnia wzrost i masę ciała, i powyżej 25 to jest nadwaga, powyżej 30 to jest choroba otyłościowa, to na pewno nadmiar tkanki tłuszczowej jest dla nas mało korzystny. To jest coś więcej niż tylko rezerwuar energii. Kiedyś myślano, że tkanka tłuszczowa to jest tylko miejsce, w którym jest magazynowana energia w postaci właśnie tkanki tłuszczowej, kwasów tłuszczowych, ale okazuje się, że to jest tkanka endokrynnie czynna, czyli ona wydziela i hormony, i różnego rodzaju substancje, które w pewnych ilościach są korzystne dla nas, ale jak jest tego nadmiar, to również mogą napędzać stan zapalny, a stan zapalny leży u podłoża większości chorób. Nie tylko mówimy o cukrzycy typu drugiego, o różnego rodzaju problemach z układem odpornościowym, ale również teoria w zaburzeniach nastroju, w depresji też mówi o tym, że ten stan zapalny jest nadmierny. Więc tutaj na pewno warto by się zastanowić, czy się z tym dobrze czujemy i czy nasze badania też to jakby to potwierdzają. Faktycznie u większości osób z nadwagą czy chorobą otyłościową dojdzie do zaburzenia działania insuliny, które będzie na skutek nie samej glukozy, albo nie tylko samej glukozy, ale ogólnie nadmiaru energii. I przejadanie powoduje to, że czy nadmiar kalorii, że do komórek trafia więcej energii, robi się tam tłocznie i te receptory, które są w tych komórkach, one normalnie są w środku komórki. I jeśli insulina przyczepia się do receptora, to powoduje to całą kaskadę zdarzeń, że ten receptor wychodzi do błony komórkowej i wyłuskuje tą glukozę. I teraz jeśli my jemy na tyle dużo, że masa ciała wzrasta, to ta energia jest ulokowana w tych komórkach, tam się robi na tyle tłoczno i ten receptor na insulinę ma problem, żeby się wydostać z tej komórki, z wnętrza komórki do błony komórkowej. czyli ten szlak jest zaburzony. I co robi wtedy trzustka, która produkuje właśnie hormon, którym jest insulina? Produkuje go więcej, bo nie widzi, żeby spadała glukoza. A glukoza nie spada, bo ten przenośnik glukozy, on dalej jest w komórce. I to są ze sobą naczynia powiązane, bo jeśli mówimy o insulinie, no to od razu się nasuwa leptyna, która jest też hormonem głodu, znaczy sytości, i od razu też o grelinie, która jest hormonem głodu, więc te rzeczy zaczynają się ze sobą w pewien sposób komunikować. Jak jest nadmiar energii, no to niestety dojdzie do tego, że ten szum, chaos w komórkach będzie i komórka nie będzie pracowała prawidłowo, więc nie będzie wyłuskiwała glukozy. Więc insulina będzie rosła, glukoza będzie rosła i w pierwszym etapie to jest insulinooporność. Jeśli to nie zostanie zaadresowane, no to będzie doprowadziło do problemów w jakimś cukrzycy typu drugiego. I w większości przypadków sama choroba otyłościowa jest, ona wywołuje powiększenie insulinooporności, czyli że komórki nie reagują na insulinę, w odpowiedzi na to, że jest za dużo energii.
1: Czy insulinooporność nie stała się wymówką?
0: Nie wiem, czy się stała wymówką, bo wbrew temu, co często możemy usłyszeć, to insuliną jest w miarę łatwo zarządzać. Czyli wyobraźmy sobie, że teraz jemy posiłek, który jest wysoko energetyczny i siedzimy po tym posiłku, to i nasza glukoza, insulina dosyć mocno wzrośnie. Druga sytuacja, w alternatywnym świecie, jemy ten sam posiłek, idziemy na spacer i dalej mierzymy sobie glukozę, insulinę, to wzrośnie dużo mniej. Czyli mamy dużo mechanizmów, aby ulokować to, co zjemy w naszych komórkach. Pierwszy jest zależny od insuliny i z niego chcemy rozważnie korzystać. A drugi jest zależny od tego, że pracujący mięsień będzie wyłuskiwał glukozę, a więc ruch powoduje to, że ta glukoza efektywniej, niezależnie od insuliny, trafia do komórki i jest spalana. Bo sama glukoza nie jest problemem w sobie. Problem, jak ona zaczyna krążyć w nadmiarze we krwi. Więc jak ona trafia do komórek, tam jest jej miejsce, tam są idealne warunki dla organizmu, żeby ją przechowywać. Ale jeśli ona pływa we krwi i nie może sobie znaleźć miejsca w komórkach, to tutaj zaczyna być patologia. I najprostszym sposobem, żeby usprawnić transport glukozy do komórek, jest ruch. Czyli ruch po posiłku jest świetnym rozwiązaniem. Wracając do tego cheat mealu, jeśli po posiłku leżymy, no to opieramy wszystko na insulinie. Wszystko pozostawiamy w jej rękach, więc to będzie prędzej czy później prowadziło do pogorszonej wrażliwości na insulinę. Ale jeśli po takim cheat mealu idziemy na spacer, to już mięśnie dosyć mocno odciążą insulinę i jej działanie.
1: De facto takim idealnym scenariuszem byłoby zjeść obiad i pójść na 30-minutowy spacer.
0: Tak planować, żeby to były jakieś prace domowe. I teraz możemy sobie też rozgraniczyć, co jest lepsze. I okazuje się, że stanie jest lepsze niż siedzenie.
2: SK Trójmiasto News.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Uciec od stresu, bo w chorobie jest przestrzeń na make-up i self-care. I do tego zachęca Fundacja Piękniejsze Życie, która od wielu lat prowadzi warsztaty kosmetyczne na oddziałach onkologicznych w całej Polsce. Jak to wygląda w Gdańsku? Posłuchajcie.
3: Izania Nautowska, Fundacja Piękniejsze Życie, dyrektor operacyjny.
4: Katarzyna Mrożek, rzecznik prasowy Spółki Koperniku Gdańsku.
1: Czy piękno może pomóc w chorobie?
3: Choroba jest ponad podziałami i politycznymi, jeśli chodzi o wygląd. Natomiast troska o pewne rytuały, które mamy, jak najbardziej pomaga. Osoby w zdrowiu mają te rytuały, które pomagają im w codziennym życiu. Dobra herbata, fitness, jakiś fajny film, makijaż czy pielęgnacja. I w trakcie leczenia chcemy mieć to samo. Leczenie onkologiczne to jest tak naprawdę długotrwały proces, więc chcemy zachować te normalne dla nas momenty, które sprawiały nam przyjemność.
1: Czyli taka normalność i celebracja jej.
3: Tak, jak najbardziej tak. Do tego musimy też powiedzieć o tym, że dziewczyny w trakcie leczenia onkologicznego wszystkie swoje społeczne role nadal pełnią. Są mamami, są pracownicami, chodzą do przedszkola po dziecko, do sklepu po zakupy, więc chcą wyglądać tak jak sprzed choroby i chcą się też nadal czuć sobą, czyli chcą widzieć w tym lustrze siebie, mimo tych oznak wyjątkowych. wynikających z procesu leczenia.
1: No właśnie, bo bycie kobietą to też wygląd, to też jak my się czujemy i co widzimy w odbiciu lustra.
5: No tak, bo myślę, że kobieta, która dowiaduje się, że ma raka i czeka ją leczenie, to na początku w ogóle nie myśli pewnie o tym, jak będzie wyglądała. Przede wszystkim pewnie pojawia się pytanie, czy ja przeżyję. Czy ja będę żyć i będę mogła wrócić do swojej codzienności. I potem jak rozpoczynamy to leczenie i to ciało się zmienia, bo rozpoczął się bardzo poważny proces w naszym życiu, czyli zdrowienia, dochodzenia do zdrowia, do powrotu do zdrowia, to nasze ciało się zmienia i teraz musimy się skonfrontować z tym, czy po pierwsze to akceptujemy, że to się dzieje, a po drugie, czy chcemy trochę powalczyć o siebie. Tak po prostu, żeby lepiej się czuć ze sobą, zaakceptować to, że nam włosy wypadły, że nie mamy brwi, że ta skóra jest trochę taka szara. I teraz co zrobić, żeby trochę sobie pomóc? I po to są między innymi takie warsztaty, na których po pierwsze dziewczyny po prostu mogą spędzić fajne babskie popołudnie, pośmiać się, pogadać, popłakać też czasami, ale przede wszystkim wyjść z taką wiedzą merytoryczną od kosmetyczek, które tam są, które powiedzą, słuchaj, użyj tego, to troszkę będzie lepiej, przeczekasz trochę ten czas i trochę się wesprzesz, a jednocześnie spojrzysz w lustro z taką miłością i wyrozumiałością z tym, co się dzieje ze mną, ale też będę się dobrze czuła w swoim ciele po prostu.
1: Bo to nie jest trochę tak, że jak jest choroba, to przestajemy o siebie walczyć, że wchodzimy w ten dres, mamy te tłuste włosy, po prostu nam się, krótko mówiąc, nie chce, bo życie nam się wali.
3: Czasem tak się zdarza, natomiast ważne jest, żeby pojawił się ktoś, być może przyjaciółka, być może jakaś inna osoba. Wiele organizacji właśnie pożytku publicznego tym się zajmuje, po to, żeby dostać się do tej osoby w trakcie leczenia i po pierwsze powiedzieć, nie jesteś sama w tym procesie, możemy cię wesprzeć, chcemy cię wesprzeć i ci pomagać. Zawalcz o siebie, bo to, co masz w głowie i to, w jaki sposób postrzegasz siebie, ma ogromny wpływ na ten proces leczenia. Także jeżeli będziesz silna, bądź jak najlepszą wersją siebie, to wtedy tą siłę do walki z chorobą odnajdziesz. Pamiętaj, że to jest proces, że to nie jest nic strasznego. Wiemy, rozumiemy, że masz teraz koktajl emocjonalny i to jest absolutnie okej. Dzisiaj możesz być w dresie, to jest też okej. Natomiast nie zapominaj zawalczyć o siebie.
1: To jak wyglądały te pierwsze warsztaty, jak w ogóle narodził się ten pomysł?
3: Fundacja Piękniejsze Życie to jest pomysł zaczerpnięty z innej organizacji międzynarodowej. Jesteśmy siostrą amerykańskiej Look Good Feel Better, założonej przez onkologa, który zauważył, że ten proces związany z troską o siebie poprzez między innymi makijaż czy pielęgnację bardzo pomaga pacjentkom. I zrodził się w Polsce przy sektorze kosmetycznym, który na co dzień jest z dziewczynami w bardzo ważnych dla nich chwilach, jak właśnie wesele czy studniówka. To sektor kosmetyczny uznał, że również będzie towarzyszył dziewczynom w tych trudniejszych chwilach po to, żeby coś od siebie dać. I właśnie tak narodził się pomysł naszego flagowego projektu warsztatów z pielęgnacji z makijażu, który realizowany jest w całej Polsce od 2011 roku w szpitalach onkologicznych.
1: A pamiętacie te pierwsze warsztaty, ten dreszczyk emocji? Czy to się uda? Czy zostaniemy dobrze odebrani?
3: No te początki były trudne, dlatego że wtedy nie każde drzwi każdego szpitala były tak szeroko przed nami otwarte. Wynikało to z tego, że onkolodzy skupiają się stricte na leczeniu medycznym, a to jest takie wsparcie pozamedyczne. I w tej chwili już coraz więcej mówi się o tej holistycznej opiece nad pacjentką. I dzięki temu już wiele tych szpitali zaprasza nas na te warsztaty. Także pierwsze były na spontanie, nie bardzo wiedzieliśmy, w jaki sposób szukać wolontariuszek. To był bardzo trudny proces. Natomiast jesteśmy wdzięczni. Nasze wolontariuszki to profesjonalne make-upistki, kosmetolożki, które naprawdę nie tylko dzielą się swoją pasją i wiedzą, ale jak same mówią, dostają bardzo wiele od tych pacjentek w trakcie warsztatów.
1: Ale to też taka chwila, kiedy możemy zapomnieć o tym, co się dzieje w naszym życiu. Siadamy w fotelu, ktoś zajmuje się naszymi włosami, naszą buzią, naszą skórą.
3: To wygląda w ten sposób, że zwykle na tych warsztatach jest około 10-12 dziewczyn. tym, jest zawsze jedna chętna pacjentka, a jeśli takiej chętnej nie ma, to już nasze wolontariuszki troszczą się o to, aby wybrać osobę, która najbardziej w danym momencie potrzebuje takiego wsparcia. Pokazują na niej, ponieważ warsztaty składają się z trzech modułów, pielęgnację, pokazują makijaż oraz w jaki sposób dobrać sobie perukę czy chustę, i pozostałe uczestniczki same próbują odtworzyć te kroki za pomocą przekazanych przez sektor kosmetyczny produktów. Za każdym razem każda pacjentka ma taki sam zestaw i na nim po prostu ćwiczy.
1: A pamiętasz te pierwsze warsztaty w Kopernikusie?
5: Pamiętam. To myślę, że też Ula by mogła o tym zespołu opowiedzieć, jak pierwszy raz się pojawiły, potem my się połączyliśmy z Wojewódzkim Centrum Onkologii, ale pamiętam, że pomyślałam sobie, że nie wpadłabym na to, że to może być tak ważne dla dziewczyny, która jest w procesie leczenia. A tak naprawdę, no przecież dla nas to jest oczywiste, że my chcemy pięknie wyglądać. No jakby ja uwielbiam chodzić w dresie niewymalowana, ale generalnie jak wychodzę, no to chciałabym wyglądać jak najlepiej, jak mogę. Więc dlaczego dziewczyna, która choruje, nie ma wyglądać najlepiej, jak może w danym momencie swojego życia? Jedno, co jest pewne, to za każdym razem czekamy na kolejne warsztaty. Zawsze się wypytuje Uli, już paczki doszły z kosmetykami i jak tam jest jakieś opóźnienie u kuriera, to się oczywiście od razu martwimy, bo już znalazłyśmy dziewczyny, które w tym momencie są w trakcie leczenia i potrzebują tych warsztatów, bo wiemy o tym doskonale, że one po tych 2 i 2,5 godziny tych warsztatów wyjdą naładowane taką energią pozytywną, pogadają sobie z innymi dziewczynami i spędzą taki czas, który będzie im bardzo potrzebny w tym takim leczeniu profesjonalnym, ale jest świetnym uzupełnieniem tego leczenia i myślę, że niezbędnym. Jakby to powinno być trochę jak na receptę wypisywane, mam wrażenie.
1: Mówiłaś, że na początku wszystkie drzwi nie były dla Was otwarte. Masz wrażenie, że ta kosmetyka to było trochę lekceważone?
3: Tak, oczywiście my to traktujemy w tej chwili jako pretekst do spotkania. Najważniejsze jest właśnie to spotkanie w tym siostrzeńskim gronie wspierających się nawzajem dziewczyn. Także na początku traktowano to z takim lekceważeniem i nawet teraz niektóre dziewczyny dzielą się z nami takim doświadczeniem, kiedy idą do onkologa i pytają, czy na przykład stracą pierś i wtedy dowiadują się, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby wyzdrowiały, a jednocześnie kobiety te aspekty swojej kobiecości chcą zachować, dlatego że ta choroba im wiele odebrała i trzeba to po prostu uszanować i zrozumieć. Także w tej chwili już tak lekceważąco się do tego nie podchodzi i coraz częściej to szpitale zwracają się do naszej fundacji z prośbą o to, żeby takie warsztaty zorganizować, dlatego że one nie odbywają się w ramach jakiejś akcji, jako happening, tylko są systematycznie, co miesiąc realizowane w tych szpitalach, które z nami podpisują porozumienia. Także tak to wygląda, że jest to rzeczywiście taki proces.
1: A jak to wygląda u Was, kiedy dochodzi do tych warsztatów? Wy szukacie wśród pacjentek?
5: Tak, wtedy idziemy na chemioterapię i szukamy wśród tych pacjentek, które przyjmują chemię. Pytamy ich, opowiadamy ją o warsztatach i te, które chcą skorzystać, zapisujemy. Natomiast też za każdym razem wrzucamy na naszą stronę i social media plakat związany z warsztatami. I jeśli jakaś pacjentka spoza Wojewódzkiego Centrum Onkologii zgłosi się, a jest w trakcie leczenia i potrzebuje takich warsztatów, to oczywiście też zapisujemy. Więc to jest jakby nie uzależniamy, nie ma rejonizacji, że jeśli to się dzieje w Wojewódzkim Centrum Onkologii, to tylko nasze pacjentki mają prawo udziału w warsztatach. Jesteśmy otwarci też dla innych pacjentek, które są w trakcie leczenia i mają takie poczucie, że chcą z tego skorzystać.
1: Obstawiam, że nie zliczyliście, ile razy usłyszałyście dziękuję po tym wszystkim.
3: Są to bardzo wzruszające momenty, dlatego że czasami się czujemy niezręcznie. Niektóre pacjentki z niektórych regionów Polski wręcz całują wolontariuszki po rękach. Niektóre nie miały nawet w ręku jakiegoś produktu kosmetycznego, bo nie miały po prostu na to czasu. Na przykład z Lubelskiego często dziewczyny mówią o tym, że tak bardzo były zajęte zupełnie czymś innym, rodziną, troską o innych, że zapominały zatroszczyć się o same siebie. siebie i dopiero zdały sobie z tego sprawę. Więc naprawdę otrzymujemy jako wolontariuszki bardzo wiele i są to magiczne, wzruszające momenty.
1: A czy można do Was dołączyć właśnie jako wolontariuszka albo osoba, która zajmuje się make-upem?
3: Tak, jak najbardziej. Nie trzeba być też profesjonalistką, dlatego że dla każdej z tych osób znajdziemy na pewno rolę taką też wspierającą, pomocową. Prowadzimy też szkolenie dla przyszłych wolontariuszy i makijażystek. Także to jest tak naprawdę fajna przygoda, do której serdecznie zapraszamy. To, co jest bardzo ważne, o czym jeszcze nie wspomniałyśmy, oczywiście te warsztaty są nieodpłatne. One są za darmo.
1: To jest dobre uzupełnienie dla Twoich malinowych kobiet?
5: Czekałam na to, że spytasz. Ja myślę, że każde działanie NGO-su, które jest skierowane do pacjenta, no bo tutaj mówimy o tej pacjentce onkologicznej, jest pięknym uzupełnieniem tego holistycznego działania personelu medycznego. I tak jak moje malinowe warsztaty, czyli Fundacji Trzy Maliny, są piękne, tak samo działania Fundacji Piękniejsze Życie budują te piękno pacjentek, bo my z jednej strony szyjemy poduchy rehabilitacyjne, torebki na butelki Redona, które wspierają zaraz po wyjściu z bloku operacyjnego tej pacjentki, a potem jak już ta pacjentka jedzie na chemię albo przed tym zabiegiem idzie na chemię, to spotyka dziewczyny na warsztatach kosmetycznych, czyli co chwilę gdzieś ma taki moment, żeby trochę pomyśleć o sobie, ale nie tak stricte medycznie, tak wiecie, sztywno, tylko trochę tak miękko o swojej duszy, o swoich emocjach pomyśleć, o tym, żebyśmy się dobrze czuli mimo wszystko w trakcie tej choroby, ale też sobie tak pomyślałam teraz, że właściwie wszystkie działania NGO-sowe uzupełniają właśnie to leczenie, no nie? I są takim delikatnym, miękkim wejściem, ale też takim bardzo integracyjnym. My łączymy trochę tych ludzi, dajemy im taką przestrzeń do tego, żeby pobyli z osobami, które doskonale ich rozumieją. Inaczej jest, jeśli dziewczyna spotyka się ze swoimi przyjaciółkami i one choćby stanęły na rzęsach, to one nigdy nie poczują jej butów, jak jej koleżanki z warsztatów na przykład, czy kosmetycznych, czy u mnie szyciowych, na których też się pojawiają dziewczyny po chorobie, w trakcie choroby. Nigdy tego niezrozumienia nie otrzyma, a fajnie, żeby poszukała, więc to też jest taki apel trochę też do wszystkich pacjentów, którzy mierzą się z jakąkolwiek chorobą, żeby szukali swojej przestrzeni, bo jest bardzo dużo organizacji, które działają dla pacjentów określoną chorobą, określoną tą jednostką chorobową, więc warto, żebyśmy powalczyli o siebie w tym aspekcie, żeby znaleźli swoje środowisko. Jak lubimy grać w tenisa, no to szukamy fajnego kortu i fajnych ludzi. No to fajnie by było poszukać ludzi, którzy na moim etapie właśnie mojej choroby totalnie mnie zrozumieją, ale też czasami sprzedają fajne tipy, których ja nie mam pojęcia, że to by mi się przydało, to może być fajnym rozwiązaniem dla mnie. I to mi pokazały bardzo onkomarsze granicami Polski, jak chodziłam z dziewczynami, które były po chorobie, w trakcie, że te integrowanie się i spędzanie też czasu z tymi osobami, które jadą na tym samym wózku kolokwialnie co ja, że to bardzo mnie buduje i bardzo dużo daje siły, więc apel absolutnie do każdego, który z czymś się mierzy, żeby szukał tego środowiska, bo będzie tylko ubogacony i silniejszy.
2: SK Trójmiasto News.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Do Sopotu, tak krzyczała publiczność. I faktycznie potem tam wystąpili, a teraz wracają i nie mają żadnych limitów. Ze współzałożycielem kultowego zespołu No Limits, Maciejem Łyszkiewiczem, porozmawiałam w naszym eskowym studiu. O pierwszym polskim teledysku w brytyjskim MTV, o trójmiejskiej scenie muzycznej i czemu lata 90. nie były na nich gotowe. Posłuchajcie.
6: Maciej Łyszkiewicz, z wielką przyjemnością opowiem Państwu kilka słów i odpowiem na kilka niezwykle skomplikowanych zapewne pytań, o ile mi się to uda.
1: Skomplikowane na pewno nie będą, ale znalazłam wczoraj na YouTubie taki komentarz sprzed kilkunastu lat, gdzie ktoś napisał, uwaga, życzę szybkiego powrotu do dawnych fascynacji. I czy faktycznie jest na to szansa?
6: Tak się stało, że zespół No Limits to było takie moje pierwsze muzyczne dziecko. Moje, no nie tylko moje oczywiście, natomiast byłem tym współzałożycielem razem z Grzesiem Zającem, naszym pierwszym gitarzystą. To był koniec lat 80., gdy zaczynaliśmy granie. Był taki festiwal w Gdyni i w Sopocie, który się odbywał, nazywał się Nowa Scena, Nowa Szansa. My tam też zadebiutowaliśmy i wówczas grając ten pop wśród większości zespołów rockowo-alternatywnych, ktoś z publiczności zaczął krzyczeć do Sopotu. I prawdę mówiąc, to się troszkę spełniło, bo 2-3 lata później wystąpiliśmy raz, później drugi, trzeci na festiwalu sopockim właśnie zespołem No Limits. Ten rok 2026 może być dla nas ważny, gdyż będziemy wydawali nowe single po 10 latach, gdzieś przerwy. Pojawi się również nasz nowy album. Te powroty zawsze są oczywiście takie, ludzie się zastanawiają, a że pieniądze, a że to, co może być motywacją do tego, że ludzie wracają do tego grania. To znaczy ja grałem, ale w wielu różnych projektach w międzyczasie. Natomiast to pierwsze dziecko No Limits było zawsze dla mnie takie wyjątkowo ważne. No, to jest ta pierwsza, można powiedzieć, miłość, mnóstwo fajnych wspomnień i prawdę mówiąc, przez to, że nie odnieśliśmy takiego wielkiego sukcesu komercyjnego, bo taka jest prawda, pozostaliśmy przyjaciółmi. Czyli te pieniądze, sukcesy i tak dalej nie podzieliły nas, a nawet jest wręcz przeciwnie, jak teraz się spotykamy, a spotykamy się w zasadzie na 9 osób grających w zespole, bo to już nie jest 14, ale tylko 9.
1: Tylko
6: 9, więc jest tylko, są dwie osoby, które nie grały w naszym pierwszym składzie, natomiast całe pozostałe 7 osób to są ludzie, którzy w latach 89, 90, 91, 92 grali ze sobą wspólnie i łączy nas przyjaźń. Łączy nas takie opowiadanie różnych historii. Ja jestem ojcem chrzestnym na przykład mojego przyjaciela, saksofonisty córki i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko się stało jakąś taką, No Limits stało się taką wielką rodziną, a początek tak naprawdę był bardzo rock'n'rollowy. Jednak ta nazwa No Limits nie była tylko i wyłącznie czczymi słowami, lecz kryło się za tym bardzo dużo, jak na zespół popowy, rock'n'rolla i nawet powiem przewrotnie, po moich doświadczeniach związanych z koncertami, to takimi koncertami wówczas były popularne granie kilku zespołów na jednej imprezie. Czy to była jakaś trójmiejska scena muzyczna, która gdzieś występowała w Warszawie, czy graliśmy w Poznaniu, czy były jakieś składanki Romania Libera, po tym jak nastąpił przewrót w Rumunii. To wszystko byli tak naprawdę muzycy, z którymi my się bardzo mocno przyjaźniliśmy, ale co ciekawe, ci najbardziej rockowi, albo nawet tacy ostrzy na scenie, drapieżni i tak dalej, byli niezwykle spokojnymi ludźmi po koncertach. Oni później, muszę Państwa rozczarować, ale na ogół, to nie jest prawda o te mity, o tych, oni na ogół później przychodzili do nas do kuchni i mówili: uspokójcie się, nie rozrabiajcie, nie róbcie tego. Tak, my jesteśmy zmęczeni, my jesteśmy pod broni, na tej scenie się tam bardzo wyżywali i później ta energia już im padała. A my wręcz przeciwnie, graliśmy sobie tam spokojnie, delikatnie, subtelnie, a jak się kończył koncert, to zaczynała się poważna impreza.
1: No właśnie, ale czy w dzisiejszych czasach ktoś pozwoliłby w Operze Leśnej podczas festiwalu grać 8-9 minut? To mają być krótkie piosenki, 2-3 minuty i kolejni.
6: No, to wszystko się zmieniło, tak? Ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, czy też lat młodzieńczych, czasy, gdzie nie było reklam, gdzie w telewizji nie była przerywana reklamami. Pamiętam jak mój tata, starszy mechanik w polskich liniach oceanicznych, wrócił, bo miał jakiś tam wypadek w Stanach Zjednoczonych i przyjechał w paru miesiącach i mówi do nas: słuchajcie, ja z przyjemnością obejrzę telewizję, bo tutaj nie ma reklam. Ja mówię: jakich reklam? Co to są reklamy?
1: Co to jest reklama?
6: Co to jest reklama, dokładnie. I byliśmy bardzo zaszokowani, jak on mówił do nas właśnie, że oni mają co chwilę tą przerwę i sobie wtedy idą ci marynarze na przykład na kawkę, herbatkę albo coś, bo tak było w tej amerykańskiej telewizji, tak? Już abstrahując od tego, że u nas były dwa kanały, a tam było tych kanałów 50 w latach 70. czy 80. Dokładnie. Natomiast też prawda jest taka, że my zdecydowaliśmy się na to, że będziemy grali i ta muzyka to jest dla nas, tak jak mówiłem, przyjaźń, sposób na życie. W tym roku mają się pojawić zupełnie nowe rzeczy. Już w tej chwili pojawia się niebawem nasz teledysk do pierwszego singla Neonem Być, którego premiera za kilka tygodni, mam nadzieję, tutaj też również u Państwa w radiu. Natomiast niewątpliwie było nas sporo osób w zespole i to była i jakość, i jednocześnie coś oryginalnego, gdyż takie instrumenty jak gitara klasyczna, jak instrumenty perkusyjne, jak saksofon, puzon, trąbka, nawet dwa saksofony, no robiło to, powiedzmy, wrażenie też brzmieniowe, robiło to wrażenie wizualne. My staraliśmy się jednocześnie też być tacy dosyć eleganccy. I chyba to zrobiło wrażenie. No prawda, ja byłem jeszcze taki młody chłopak.
1: Taki kaszkiecik.
6: Dokładnie, dokładnie. Kaszkiet to może by jeszcze został, natomiast pod kaszkietem to już mogło się wiele zmienić przez te lata. Natomiast chyba zrobiliśmy pozytywne wrażenie, bo primo z kasety VHS byliśmy prezentowani z teledyskiem On the River Jacha Paszkiewicza na antenie brytyjskiej wówczas stacji MTV. Byliśmy również, relacja z tego koncertu, o którym wspominasz, pojawiła się w brytyjskiej wówczas znanej stacji telewizyjnej Super Channel. Był też materiał taki półgodzinny dla berlińskiego, niemieckiego RIAS TV, a później tak się potoczyły losy nasze, że ukazywały się piosenki No Limit sygnowane przez nas i na składankach w Niemczech, i w BBC Six Music u Craiga Charlesa w audycji Soul and Funk Show, gdzie piosenka, i tutaj proszę Państwa, bądźmy dumni z tego, co robimy w Polsce. Piosenka z 1993 roku, 20 lat później jest emitowana w BBC Six Music i znany prezenter mówi: świeży nowy powiew funky z Polski. Także naprawdę to nie jest tak. Oczywiście jest wielu wykonawców, których nie będę krytykował, ale którzy kopiują dokładnie to, co się dzieje za granicą i starają się z uwagą śledzić wszelkie trendy i dlatego nie mają szansy na to, żeby odnieść sukces, ponieważ są tylko i wyłącznie plagiatami czy też kopiami czegoś, co istnieje za granicą. Natomiast są też artyści, którzy szukają swojej własnej drogi, którzy gdzieś tam sobie, nie wiem, potrafią coś stworzyć, wymyślić, połączyć ze sobą na przykład jakieś style muzyczne na zasadzie jazzu, R&B, soulu, funky i tak dalej. Teraz jest cała taka fala też w Polsce zespołów, chociażby Cinnamon Gum, które naprawdę robią świetną robotę, które grają koncerty o masta. Grają koncerty, nie wiem, czy Państwo wiecie, za granicą, za granicą w Europie, z udziałem największych hip-hopowców amerykańskich, którzy przyjeżdżają jako specjalni goście, więc naprawdę jest się czym chwalić. My mieliśmy z No Limits ten taki swój czas, kiedy faktycznie wiele rzeczy się udawało, wiele rzeczy się fajnie działo, natomiast no ekonomia, te surowe prawa rynku spowodowały to, że w pewnym momencie musieliśmy zawiesić buty na kołku i no, 14 osób w zespole, nie ukrywajmy tego, była to ilość, że tak powiem, mało opłacalna i zarówno dla menadżerów, którzy z nami współpracowali, bo oni byli tymi 15, więc podział zysków ewentualnych, nie wiem, przy jakiejkolwiek kwocie, a jest jednak muzyk, też musi z czegoś żyć, nie tylko z tej muzyki, nie tylko z tych dźwięków i samej przyjemności. No okazało się, że ten format tak liczny, no niestety musiał ulec zmianie.
1: Ale co czuje młody człowiek, kiedy jego hit ląduje w MTV? W tamtych latach.
6: Ja myślę, że to jest taka beztroska, wiesz, jak się ma te 19, 20, 21 lat, to człowiek w ogóle jeszcze, przepraszam, oczywiście, jeżeli nas słuchają młodzi ludzie, myśli troszkę inaczej, tak? Patrzy na to z perspektywy całego życia, myśli sobie, a to dopiero początek, dopiero się zaczną dziać jakieś
1: dopiero
6: tam
1: rzeczy. Dopiero się
6: zaczyna. Tak, dopiero. Później miałem zresztą taką historię, muszę powiedzieć, dosyć zabawną, mianowicie współpracowałem z wokalistą, z którym pewne problemy się pojawiły przy rozliczeniach finansowych i zakończyłem z nim z tego powodu współpracę, a dwa lata później zadzwonił do mnie z Paryża, że właśnie jest tutaj na spotkaniu z producentem płyt Polisów i bardzo chciałby, ponieważ razem robiliśmy, żebym przyjechał do Francji i żebym razem z nim kontynuował współpracę. Powiedziałem, no sorry, chyba sobie żartujesz, i odłożyłem słuchawkę, a mama mówi do mnie, mówi, kto to dzwonił? Mówię, a facet proponował, żebyśmy z gośćmi z Polisów coś współpracowali. I no po prostu są też zasady, tak? I pewnych rzeczy się nie robi, nawet jakby ktoś sobie zaproponował $1 000 000, jeżeli to jest osoba, która nie jest dla ciebie wiarygodna i nie robisz tego.
1: A nie masz wrażenia, że wy byliście na tamte czasy za dobrzy?
6: To znaczy, ja myślę,
1: to jest brutalne, ale...
6: Znaczy, czy za dobrze? No myślę,
1: to
6: że
1: nie
6: jak
1: był
6: gdyby,
1: wasz czas.
6: Myślę, że to nie była jak gdyby ta stylistyka, tak? To znaczy, trudno mi tutaj podważać jakość wielu wspaniałych polskich zespołów, tak? Bo byli Skaldowie, Grechuta, Ewa Demarczyk, później była ta cała fala bardzo dobrych zespołów rockowych jak Perfect, jak Lady Punk, tak?
1: Ale wy byliście czymś pomiędzy.
6: Tak,
1: wy
6: tak, tak, tylko mówię. Była bardzo fajna w sensie instrumentalnym Budka Suflera, tak?
1: O, tak.
6: I no jak gdyby tutaj w tej rockowej, powiedzmy, przestrzeni naprawdę było kilka fajnych, ciekawych artystów, którzy myślę, że gdyby śpiewali po angielsku i gdyby śpiewali dobrze po angielsku, to mieliby szansę zaistnieć, natomiast...
1: Wy śpiewaliście nad wyraz dobrze po angielsku.
6: Tak, no akurat Marcin Szora, który u nas w zespole był jednym z wokalistów, on po prostu kończył w Egipcie brytyjską szkołę.
1: Okej, okay, to wiele tłumaczy.
6: Tak, i on po prostu przyjechał tutaj do Polski po jakimś kontrakcie jego taty, czy amerykańską szkołę, i w każdym razie on znał perfekt ten język. Tutaj było to wówczas w latach koniec 80., 90. dosyć wyróżniające też nas, jeżeli chodzi o jego właściwą wymowę. Natomiast pop i to wszystko, co było takim mainstreamem późniejszym, w naszym wykonaniu było te 3, 4, 5 lat za szybko, tak? Ja pamiętam, Państwo może nie kojarzycie tak dobrze tamtych czasów, ale to było jeszcze, jak my zaczynaliśmy, to było w czasach, kiedy Kaja śpiewała w chórkach, bodajże zespołem Dekiel, ale też z Tiltem, mówię ci, że, i ona jak nagrywała jakieś swoje płyty, to one przepadały. Mhm. No po prostu w ogóle tego nikt nie słuchał. No po prostu bądźmy szczerzy, dopiero później przyszły te czasy 90. lata, kiedy faktycznie odniosła sukces. Natomiast też ten przełom 80., 90. to jeszcze nie był ten moment. My okay. zaczynaliśmy.
1: Na Kaję byliśmy za młodzi.
6: No myślę, że tak, na takie granie po prostu takie popowo, soulowe, to nie był ten czas. I to jest to, co jak gdyby często się zdarza wśród artystów, to znaczy tworzą coś, ale nie sztuką jest po prostu być jak gdyby we właściwym momencie, we właściwym czasie, z właściwymi ludźmi i to chyba o to chodzi, tak? Natomiast nie mogę powiedzieć, żebym żałował tego, że robiliśmy to, co robiliśmy wówczas, bo przede wszystkim też ważna jest autentyczność. To nie były czasy, w których wytwórnia płytowa mówi tobie, szanowny panie, a znam takie historie, opowieści moich koleżanek, kolegów, że na przykład przychodzili, mieli kontrakty z jakimiś dużymi wytwórniami, a ty wytwórnie mówił, słuchaj, no na następnej płycie będziesz śpiewała to i to, teksty są przetłumaczone przez tego i tego, pojutrze masz sesję fotograficzną, tytuł płyty jest taki i taki, to tak wyglądało. W większości wypadków wygląda, w większości artystów, oni są po prostu ubezwłasnowolnieni, tak, więc być może dlatego ta sztuka, czy też ta muzyka jest czasami
1: taka, a nie inna.
6: Taka, a nie inna, dokładnie, nie oceniając jej więcej, wtórna, czy też, bo ona jest wytworzona troszkę przez takie myślenie korpolutków.
1: Tak, w Excelu rozpisane.
6: Tak. I na przykład ktoś mówi, nie no stary, no po prostu zysk z waszej płyty to jest 20 tysięcy dolarów, my nie będziemy się bawić w takie drobiazgi. Wtedy tak nie było, przepraszam. Wtedy po prostu były inne czasy, była inna rzeczywistość, był wielce życzliwy, znany nam Wojtek Korzeniecki, który tutaj robił festiwale w Sopocie, który szukał i prezentował wiele młodych polskich kapel, nie bał się tej konfrontacji nas, czy to było No Limit, czy to były jakieś inne zespoły, właśnie Kaja też przecież występowała na początku swojej drogi artystycznej, Nazar. Generalnie były to bardzo fajne, miłe czasy, mam nadzieję, że teraz będziemy mogli Państwu też dać trochę naszej energii. Oczywiście ta energia jest inna, jak się ma 20 parę lat, inna jak się ma 50, więc tutaj...
1: Macie doświadczenie.
6: No oczywiście, zawsze jest coś za coś. My już jak gdyby wiemy, to jak ten piłkarz, już wiemy, kiedy biegać, a kiedy nie trzeba po prostu biegać, tylko trzeba poczekać.
1: Mm-hmm. No właśnie, usłyszeliście z publiczności do Sopotu. No i ta ekipa wchodzi na ten Sopot, na tę scenę. Co się czuje? No to jest jednak taka przepustka dla młodego artysty.
6: No jest wielka frajda, szczególnie, że to były takie czasy, gdzie na tej scenie na przykład jako gwiazdy występował OMD, czy pojawiała się też cała plejada Whitney Houston i wielu, wielu innych artystów, którzy gościli na scenie. Faktycznie...
1: Whitney Houston prawie zamarzła.
6: No tak, ja stałem akurat za sceną, prawdę mówiąc. Rozmawiałem chyba z Krzyszkiem i Biszem wówczas, jak ona była na tej scenie i tam stała i śpiewała i chuchała cały czas i pokazywała wszystkim ostentacyjnie, że jest jej za zimno, z tą swoją małą
1: córeczką,
6: którą wówczas razem przyjechali, więc może było zimno, tak? No my jesteśmy z innej strefy klimatycznej. No,
1: dla nas opera leśna to zawsze minus 5.
6: Myślę, że to ja miałem przyjemność grać na koncertach sylwestrowych, na których też było zimno, więc tutaj takie są warunki. My nie zmienimy tej strefy klimatycznej, tak? Znaczy można zmienić, ale czy to coś zmieni?
1: No właśnie.
6: Pytanie. Także było to wielkie przeżycie dla nas, tak jak mówię, na tej występ na scenie Opery Leśnej. My mieliśmy wielką frajdę, że zapowiadał nas wówczas legendarny, znaczy teraz legendarny prezenter MTV Paul King.
2: SK Trójmiasto News.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Co kryją linie papilarne, jak ustalić przyczynę śmierci i dlaczego tak bardzo kochamy true crime? O tym porozmawiałam z dr Bożeną Piątkowską, która specjalizuje się w badaniach przestępczości ekonomicznej oraz profilowaniu sprawców, analizując motywacje oraz schematy działania.
7: Doktor Bożena Piątkowska. Jestem wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito, menadżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i w sumie jesteśmy należy właśnie do struktury Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. W tym roku jest taka druga edycja i sądzę, patrząc po tutaj zainteresowaniu uczniów szkół średnich, myślę, że będą kolejne edycje. Oczywiście będzie dużo, dużo rzeczy, zawsze co innego będziemy tutaj zmieniać.
8: Ta tematyka true crime to jest temat, który przyciąga. Nas te takie historie trochę kuszą, przerażają?
7: To znaczy powiem Państwu tak, faktycznie, tak jak zauważyłam, bo też prowadzę zajęcia z profilowania kryminalnego, gdzie zajmujemy się problematyką tej przestępczości, tej brutalnej, tego sadyzmu, tej przestępczości seksualnej i z reguły tak, jak słyszymy o jakimś morderstwie, to nie musi być nawet na tle seksualnym, ale w ogóle takim brutalnym, takim z nienawiści, to zawsze gdzieś interesuje to człowieka. Dlaczego? I zastanawiają się właśnie też młodzi ludzie, dlaczego on to zrobił, dlaczego to popełnił, tak? Takie brutalne przestępstwo. A ja zawsze się ich pytam, słuchajcie, a dlaczego myślicie o nim? Dajecie mu niejako taką jeszcze energię do działania. Ja mówię, a ofiara? A dlaczego nie myślicie o ofierze? Bo ja mówię, akurat jak przyjeżdżamy na miejsce zbrodni, to jest ofiara. Tak? Brutalnie potraktowana, tak? Całkowicie pozbawiona cech człowieczeństwa. No ale faktycznie interesujemy się tym i zawsze będziemy. Ofiara jest ważna, bo później zaczynamy całą analizę wiktymologiczną od niej i dochodzimy do tego sprawcy po modus operandi, ale faktycznie ten morderca jest nam tu na tyle istotny, bo też się zastanawiamy, jaką w sobie ma tą osobowość, czym się kierował.
8: Motywację.
7: Tak, jakie motywy nim kierowały, więc to dlatego tak interesuje, bo faktycznie tutaj później, jak już sprofilujemy go i zatrzymamy tego sprawcę, faktycznie zaczyna się cała kwestia ta badawcza nad nim, tak?
8: A to nie wynika trochę z ludzkiej ciekawości, że my chcemy wejść w tę głowę tego mordercy?
7: Nawet bardzo chcemy, tylko że no niestety badania cały czas są nad psychiką ludzką, nad osobowością, bo nawet takiej prawdziwej, takiej jednej, pełnej definicji osobowości nigdzie nie znajdziemy. Bo co badanie, to wiadomo, każdy przestępca jest inny i gdzieś ta osobowość nam tutaj też więcej z tych elementów, które dotykają tej osobowości. Więc bardzo jest trudno, tak, i bardzo nas interesuje, dlaczego popełnił, czy to jest psychopata, czy to jest właśnie socjopata, narcyz, czy jeszcze jakaś inna jednostka, która już wiadomo, ma dużo objawów, schorzeń takich związanych z swoją psychiką, tak?
8: A czy studenci na początku takich zajęć nie są trochę nieśmiali, nie chcą zadać pytań, wstydzą się?
7: To wszystko zależy też od grupy studenckiej, ale jeżeli już przychodzą na określoną specjalność, bo to są typowe specjalności, kiedy studenci chętni są, kiedy czytają na ten temat dużo, tak, rozmawiamy, tym bardziej, że ja też prowokuję niejako do rozmów, bo nie ma pytań głupich, po prostu rozmawiamy, a jak nie, to po prostu też czytamy i wtedy profilujemy odpowiedniego sprawcę, tak? Także nie boją się, nie, są tak nieraz grupy, dochodzimy nieraz do bardzo ciekawych też tutaj takich rozważań i myślę, że warto, bo młodzież w ogóle, człowiek ma zawsze, każdy ma inne spojrzenie na jakiegoś tutaj określonego sprawcy, chociaż my rozważamy na temat sprawców, którzy już tam są, już wiemy o nich, ale jeszcze można bardzo ciekawych rzeczy jeszcze się tutaj jakby dowiedzieć, tak?
8: Ale ta fala, ten trend na właśnie true crime, na te podcasty, to jest niepokojący trend, czy wręcz przeciwnie?
7: No właśnie, tutaj jest bardzo ciekawe pytanie pani zadała, bo to różnie, bo to też wie pani, że może być naśladownictwo, nie? Słynne.
8: Inspiracja.
7: Tak, inspiracja do popełniania właśnie zbrodni, do ukrycia tej zbrodni, tak? Nie ma zbrodni takiej, której nie dałoby się wykryć. Prędzej czy później da się. ale tak, może to być, ale też dla mnie ja to tak biorę taką, że młodzież ta jednak ją to ciekawi, ewentualnie też pisze, ewentualnie właśnie będzie pisała prace dyplomowe z tego zakresu i też to jest takie dość ciekawe pod kątem prowadzenia przez nich rozważań, ewentualnie też rozmów z przestępcami, z zabójcami, bo też mam taką tutaj, mam studentów, którzy później w aresztach śledczych prowadzą z nimi takie wywiady, więc też się dowiadują wiele ciekawych rzeczy na temat właśnie popełniania przez nich tych zbrodni.
9: Czasami mam wrażenie, że to jest takie przekraczanie granic, takie wchodzenie do świata, który nas fascynuje, ale jednocześnie przeraża.
7: No tak, najpierw nas fascynuje, bo jesteśmy zafascynowani, tak, tą zbrodnią, tym sprawcą, ale zarazem tak, i sądzę, że sami nie chcielibyśmy się znaleźć na miejscu tej ofiary, tak, bo oni jak seksualnie wybierają sobie ofiarę, chociaż niekoniecznie mogą być to i przypadkowe, ale tak, młodzież to i fascynuje i zarazem myślę, że gdzieś tam po świadomości też troszkę to intryguje, no i też mogą być momentami, a ja nuż się mogę znaleźć w takiej sytuacji, tak? No bo idę gdzieś w jakimś, przez jakiś park, ciemno, mogę być tą ofiarą potencjalną, tak?
9: Czy podczas takich właśnie wydarzeń, jak dni otwarte w formule True Crime, czy spotkania ze studentami, czy oni zadają pytania na temat spraw, które ich dręczą?
7: Zadają i też... Trudno, rozmawiamy na ten temat, ale no te sprawy są takie dość zawiłe. Ja też na temat tej sprawy mam

0: troszeczkę swoje własne zdanie, tym bardziej, że wcześniej, wtedy już pracowałam jeszcze też w Komendzie Wojewódzkiej, więc też na ten temat sprawy się, mogę tu później z nimi porozmawiać na ten temat, czy rozmawiamy, że to widziałam, ten, on, student widział, studenci widzieli, więc sobie rozmawiamy na ten temat, nie? Prowadzimy rozważania, ale tak, zawsze ich przestrzegam. Uważajcie. No może ja już mam troszeczkę spaczony taki umysł przez to, że nie to, że wszystkich postrzegam jak przestępców, ale zwracam baczną uwagę, tak, na zachowania ludzkie. Ja dużo obserwuję, dużo analizuję, więc też ich ostatnio tak na zajęciach z podstawy kryminologii też im mówiłam o tym analizowaniu, nie? No tak widziałam, z zaciekawieniem tego słuchali. Ja myślę, że jak teraz gdzieś będą, to będą się tak troszeczkę oglądać za siebie, nie? Gdzie idą, będą obserwować troszeczkę ludzi. Może nie nachalnie, ale tak dyskretnie, tak?
1: Na co dzień zadają pytania pani studenci, a dzisiaj to są licealiści. Oni też są otwarci, też chłonni tej wiedzy?
0: Sądzę, że tak, bo jak mamy spotkania też w szkołach średnich, czy jeździmy na warsztaty, to faktycznie też zadają pytania, aczkolwiek nie wszyscy, bo to raczej też muszą być osoby, które są bardzo zainteresowane takie tą sytuacją, bo to mówię, klasa jest ileś tam osób, no i nie wszyscy muszą się interesować, ale już są zainteresowani, to widać, że taka, może nie tyle taka, powiedziałabym, zła fiksacja, ale takie mocne zainteresowanie. Pytają, zadają pytania i też ich tutaj rozmawiamy na ten temat, nie?
1: A najtrudniejsze pytanie, z którym pani się spotkała od studenta, licealisty, takie, które najbardziej zaskoczyło?
0: To znaczy, najtrudniejsze pytanie to zawsze jest dla mnie, dlaczego on zabił? Jakie miał motywy działania, jakie pobudki im kierowały. Aczkolwiek już na niektóre są odpowiedzi, bo to jest w literaturze, ale do końca nie wejdziemy w jego mózg, w jego osobowość. I zawsze, i tak mi jest wtedy smutno, przykro, że nie mogę im odpowiedzieć to w sposób taki jednoznaczny, dlaczego on to zrobił.
1: No właśnie, bo to nie jest matematyka.
0: Nie, absolutnie. To jest coś, co wynika z wielu warunkowań, zarówno środowiskowych, tak, genetycznych, socjologicznych, jeszcze innych, uwarunkowań psychicznych. To wszystkie te kwestie ze sobą są razem połączone. I jest bardzo trudno, naprawdę. I jest mi przykro, że nie potrafię odpowiedzieć, bo bym chciała im odpowiedzieć.
1: Każdy z nas może być mordercą?
0: Tak samo jak psychopatą, tak? Prawie każdy jest. Tylko nie wszyscy popełniają morderstwa. A czy każdy byś... Właśnie, tu Lombrosio zadał słynne pytanie. Dlaczego jedni ludzie popełniają zbrodnie, a drudzy nie? Czyli też nie wiem, czy każdy.
1: Czyli to są też takie pytania właśnie.
0: Są takie pytania. Już od czasów Lombroso, kiedy się rodziła właśnie kryminologia. I też było to zastanawiające, dlaczego jedni popełniają zbrodnie, a drudzy nie.
1: A są takie sprawy, które panią szczególnie dotknęły, które gdzieś siedzą z tyłu głowy i ciągle są nierozwiązane? Ciągle zadaje sobie pani pytania, na które nie ma odpowiedzi?
0: Są takie, aczkolwiek myślę, że wskazać mam jakiś przykład sprawy, czy w ogóle takie ogólnie. To znaczy chociażby państwo z archiwum NIX, oni będą właśnie te z Komendy Wojewódzkiej, to są te sprawy nierozwiązane, będą omawiać niektóre ciekawe przypadki. No chociażby właśnie jak to zabójstwo tej Iwony, znaczy nie wiem, czy to była Iwona Cygan. Tak, i tu długo bardzo faktycznie ta sprawa się ciągnęła, ale tam były czynniki takie ludzkie, tak. I tutaj właśnie to jedna spraw. Jest jeszcze wiele takich, no chociażby właśnie ta Iwona Wieczorek, która też ciągle, ta sprawa się nam tutaj ciągnie. Bo tutaj nie sądzę, żeby to było jakieś tam jej ucieczka, bo też były takie spekulacje z uwagi na to różne jej takie może zachowania, bo też nie będę tego komentować, bo nie wiem, ale prędzej to na pewno zabójstwo, tak?
1: Mhm. Ale czy faktycznie czas działa na korzyść mordercy, czy na niekorzyść? Bo mamy takie wrażenie, że czasami niektórzy po latach się łamią. Po prostu nie dźwigają już tej tajemnicy, którą niosą.
0: To różnie, bo czasami może być tak, że faktycznie w wielu przypadkach, jeżeli to jest morderca, który ma jeszcze trochę tej empatii, bo psychopata jej nie ma, ale jeżeli ten morderca po prostu dokonał tego morderstwa w jakimś, nie wiem, okolicznościach, pod wpływem impulsu, czegokolwiek, to ja sądzę, że z czasem, z wiekiem może się przełamać i może zechcieć powiedzieć, ewentualnie wskazać na jakieś takie ślady i wtedy Archiwum X może tutaj te sprawy, że tak powiem, na nowo odtwarzać i na nowo zbadać okoliczności.

0: świadkowie też się mogą złamać.
1: Też mogą, bo to początkowo mogła być jakaś taka zmowa. Milczenia, jakieś takie wzajemne konotacje, wzajemne powiązania, jakieś środowisko. Więc ja sądzę, że mogą się złamać, może dojść do takiego, że zaczną mówić, nie?
0: Czyli tak naprawdę to, że my czasami wracamy do niektórych spraw regularnie, przypominamy o nich, może spowodować, że jakaś sprawa zostanie rozwiązana.
1: Też tak może być. To też jest i myślę, że warto na ten temat mówić, warto na tym, bo myślę, że z czasem ktoś się może jednak wyłamie, tak? Prędzej czy później, ale tak, i powie. I wie, że wtedy też różne konsekwencje mogą go tego czy spotkać, no bo wiadomo, albo uczestniczył, bądź tutaj gdzieś był świadomy tego i wcześniej nie zgłosił.
2: SK Trójmiasto.
0: Na tę dyskotekę przychodzi się o 17:00. Dwa razy w miesiącu parkiet przy Mamuszki 14 w Sopocie przejmują seniorzy. Uwierzcie, nikt tak nie bawi się do rock'n'rolla jak oni, mówi nam DJ Czarna, która prowadzi te potańcówki.
3: Miałam taką sytuację, że gram jakiegoś rock'n'rolla i podchodzi do mnie jedna z dziewczyn, mówi: dobra Czarna, ale już grajmy coś nowszego. Ja mówię: dobra, ale co jest takie nowsze? Co byś chciała słyszeć? No jak co? No chociażby Mroza. Taki wachlarz jest 60, myślę 90 lat. Naprawdę nie ma wymówek i słuchajcie, musimy brać z nich przykład. Nikt mi nie powie, jest coś takiego jak stara szkoła, jeśli chodzi o taniec, i oni to potrafią zdecydowanie. Nasi sopoccy seniorzy, tak naprawdę to nie są też sopoccy, bo tam się też pojawiają osoby z Trójmiasta. Taki mamy szeroki przedział wiekowy. Taki wachlarz jest 60, myślę 90 lat. I naprawdę, i tańczą i sami, i tańczą w parach, mają układy taneczne, także... No, zasuwają jak małe samochodziki, naprawdę, super sobie radzą. No takie fajfy, czyli zaczynamy 17, kończymy 19, czyli autobus zdąży ich dowieść i też odwieźć. Te 2 godziny to zdecydowanie wystarczają na te tańce.
0: Potańcówki odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.
4: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
4: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali.

0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
1: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I śpiewałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam. I później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. Taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam. Ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Turbulentem.

0: zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
1: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
2: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
0: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
1: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
0: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
3: To prawda.
2: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
1: No i dobra, no i idę.
2: No cóż. Na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
4: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Pójdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mary Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin, okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na ta.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synthpopowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu Męskiego Grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. A czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu, ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza Wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił, szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Ja się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na,

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do... Tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko było nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu nie, niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. News. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
3: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też. A
3: jest.
0: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub. I gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę. Hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Ja również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.
3: Mam

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach. Wiem,

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dżimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element taki trochę uliczny, niebezpieczny. Mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości. Niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość...
3: Wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie na za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, usłuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą. I bardzo
3: zaufał
4: mi się,
3: ci, tak, na 100%?
4: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
3: Bez poprawek, żadnych.
4: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
3: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
4: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo... Gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
3: No to kto pojawi się na tym koncercie?
4: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
3: No to bardzo mocny skład nam się.
4: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
3: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
4: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
2: SK Music News.
0: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
5: Muzyką się żyje.
6: No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez Końca, a niebawem będą kolejne nowości.
7: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
6: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Yvonne. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka, cała gorąca dwudziestka, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można o nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje
1: Dokładnie
0: obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tu, nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym Dokładnie. Wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień i zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to jest zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Chcesz studiować w Gdyni? To dobry moment, żeby wybrać swoją przyszłość. Druga tura rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni właśnie trwa. Elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie. To tylko część kierunków, które czekają na ciebie. Wybierz swoją drogę, postaw na przyszłość i aplikuj już dziś. Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To brzmi dumnie. Sprawdź szczegóły na umg.edu.pl.
6: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
7: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
8: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. od 25 lat w Polsce.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
16: Zapraszamy do salonu bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
17: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej SK-owej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze te farby, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
4: Bajkowe poranki w Cinema One w Galerii Morena. Czas na wielkie przygody dla małych kinomanów. Codziennie od 10 zapraszamy na bajkowe seanse w atrakcyjnej niższej cenie. Co tydzień nowy repertuar, a na ekranie Kicia Kocia, Pucio i wielu innych ulubionych bohaterów. Bajkowe poranki w Cinema One. Codziennie od 10. Do zobaczenia w kinie.
5: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
6: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
8: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
9: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
12: I po reklamie.
13: SK Trójmiasto. Na czasie.
14: To będzie intensywny, widowiskowy wieczór w amfiteatrze ukrytym w Sopockim Lesie. Na jednej scenie spotkają się światowe soundtracki, kultowe filmowe światy, polskie historie i koncerty, których nie da się odtworzyć z nagrania. 12 września zapraszamy Was na Braswood.
15: Oryginalni twórcy muzyki Stranger Things, Netflixa, także 1670 Suita, muzyka z filmów Davida Lyncha, muzyka z Janosika.
14: A info o bilet znajdziecie w sieci.
16: Muzyką się żyje.
17: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
18: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
19: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
18: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
19: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
17: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
19: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
18: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
17: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie, Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek. Chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK, bo gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy, jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają, jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smilsz House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rick Lee, Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
11: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: or another. Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8 Mele, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość od Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
0: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
20: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Sandra Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, kobiet, U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z USP Mirant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej Jaskowej Anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
12: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W
13: waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

To jest Radiowiecka, to są hity na czasie, Alex Morenin, Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
15: I po reklamie.
16: SK Trójmiasto. Na czasie.
17: Wrzesień, a to oznacza, że czas się przenieść do kinowej sali, bo na wielkim ekranie czeka na nas naprawdę sporo ciekawych premier. Na początek coś dla tych, którzy lubią komedię i totalny odlot, Spa Weekend, czyli film od scenarzystów Cats Vegas. Brzmi jak dobry plan na wieczór? To jeszcze nie koniec. 11 września do kin wchodzi Niebo nad Normandią, a na ekranach zobaczymy też Nie patrz w dół 2 oraz Gwiazdozbiór psa.
18: Muzyką się żyje.
19: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
20: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
21: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
20: Warto było.
21: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
19: Kuba i Kuba przez te wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona. O co chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sombr będzie blisko, ale Polska ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sombr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls, będzie Stomper, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, musisz tak trzaskać. Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again, to Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawiaska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
17: I po reklamie.

0: Po Smolonej Swayway i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower na tym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, skrzynka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
13: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
14: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
22: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
21: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zaria, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
23: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
24: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
23: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
24: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
21: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
24: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
23: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
21: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK. Zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
13: I po reklamie.
14: SK.

wszystkie hity zaczynają się w SC, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: RTVS.sk.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
12: I po reklamie.
13: SK Trójmiasto. Na czasie.
14: 18 września startują Dary Ziemi i warto już teraz zapisać sobie tę datę w kalendarzu. Spotkajmy się w Parku Kolibki i wspólnie przywitajmy jesień podczas 33. edycji wydarzenia pełnego regionalnych smaków, rękodzieła, tradycji i gdyńskich klimatów. Czekają na Was naturalne produkty i przysmaki od wystawców z różnych stron Polski, jesienne inspiracje, warsztaty, spotkania i atrakcje dla dzieci oraz dorosłych.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
16: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
16: Co ty tutaj robisz?
17: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
16: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
15: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
18: Legendy polskiego rapu w Towarzystwie Orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów.

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menadżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
9: Jesień w Gdańsku? Wpadnij po coś więcej. Chłodniejsze dni to idealny moment na spotkanie przy dobrym jedzeniu i sezonowych smakach. W Hard Rock Cafe Gdańsk czekają na Was jesienne napoje, pyszne dania i atmosfera, przy której chce się zostać na dłużej. Wpadnij na lunch, spotkaj się ze znajomymi albo zabierz rodzinę. Czekają na Was także wydarzenia i atrakcje dla małych i dużych. Hard Rock Cafe Gdańsk. Tu jesień smakuje lepiej.
10: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
11: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
12: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15. A polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
6: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
7: Złap letnie okazje u dewelopera Szynichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szynichowski.pl.
8: Chcesz studiować w Gdyni? To dobry moment, żeby wybrać swoją przyszłość. Druga tura rekrutacji na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni właśnie trwa. Elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie. To tylko część kierunków, które czekają na Ciebie. Wybierz swoją drogę, postaw na przyszłość i aplikuj już dziś. Zostań studentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. To brzmi dumnie. Sprawdź szczegóły na umg.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na nową Toyotę? To dobry moment. Do salonów Toyota Walder wjechała nowa Toyota Yaris Cross i wyjątkowa oferta. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Tylko w tych dniach specjalne, promocyjne warunki finansowania, a przy zakupie koła zimowe w cenie auta. Nowa Toyota Yaris Cross. Warto ją poznać. Toyota Walder, twój dealer w Trójmieście. Odwiedź nasze salony w Rumi i Chwaszczynie.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
13: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
12: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
14: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni. Taka matematyka. Punktualnie godzina 15. Nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre, hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie, chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie. SK.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na SK.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.
18: SK Trójmiasto. Na czasie.
19: 12 września w Kokoszkach będzie można spędzić popołudnie z kulturą i czworonogami. W ramach Mobilnego Domu Kultury odbędzie się finał projektu Kokoszki 2.0 oczami dzieci z plenerową wystawą fotografii przygotowanych przez najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Będzie też Promyk Przyjaźni, czyli piknik dla miłośników psów w schronisku Promyk. Wydarzenie odbędzie się w następną sobotę od 16 do 19 w Parku Azaliowym, oczywiście przy ulicy Azaliowej w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
17: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
0: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
20: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na eskowym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk, Kowale, Kominkowa 21.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
17: Duży jasna maksa.
16: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
20: O Boże, co wyście tu zrobili?
21: Czy możemy zwolnić go?
22: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
21: Michel, ty jesteś już mój asystent.
19: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
23: I po reklamie.
18: Eska.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed dwóch lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
26: This is the most positive part of the year for me.
25: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie.
26: In terms of the confidence.
25: A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
1: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
25: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
2: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: I po reklamie.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Tutaj szybko! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
13: A to pewnie szefa długo nie będzie.
12: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
13: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
12: No w Brikomanie, a gdzie?
14: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre. Gdańsk Kowale, Kominkowa 21.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
25: Wyjazd na maksa.
24: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
26: I po reklamie.
27: SK Trójmiasto. Na czasie.
28: Jesień wkracza także na targi. W Gdańsku odbędą się jesienne klimaty, czyli trójmiejskie targi twórców. W Starym Maneżu znajdziecie dziesiątki stoisk polskich marek i autorskich prac. Będzie ceramika, biżuteria, dekoracje, grafiki, książki, świece, kosmetyki, ubrania i różnego rodzaju rękodzieło. To także okazja, żeby spotkać samych twórców i projektantów, a nie tylko zobaczyć ich produkty. Targi odbędą się w niedzielę 13 września od godziny 11 w Starym Maneżu w Gdańsku. Wstęp jest bezpłatny.
29: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
30: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni poprzedniej naszej siatkarki zdobyły 17 lat temu.
29: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglass to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
3: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł. Złotych netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: To będzie ostatnia reklama. Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
11: I po reklamie.

0: SK Trójmiasto. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
6: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
10: I po reklamie.
0: SK Trójmiasto. Na czasie.
11: Pająki, węże, jaszczurki i inne egzotyczne zwierzęta będzie można zobaczyć z bliska podczas targów terrorystycznych Egzotikarium w Gdyni. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również wystawa pająków. Na miejscu pojawią się hodowcy i wystawcy, a oprócz zwierząt będzie można znaleźć m.in. terraria, rośliny, pokarm i akcesoria do ich hodowli. Targi odbędą się w niedzielę 13 września od 11 do 16 w hali sportowej CKZiU nr 2 przy ulicy Pułkownika Dąbka 207 w Gdyni. Bilety dostępne są online.

0: I polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dzimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
1: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu?
2: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły. I chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
2: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino i na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała, nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
2: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
2: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
2: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
2: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em, Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12. I to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
2: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
2: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI.
2: No.
1: Czyli jesteś taki sentymentalny.
2: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
2: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
2: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud. Tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
2: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
2: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
2: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
2: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba to jest, chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
2: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
2: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak, na 100%?
2: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
2: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
2: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
2: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Soku, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
2: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
2: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
0: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
3: SK Music News.
0: Shakira i Daj Daj, to już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
3: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. A bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka, ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
3: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
4: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
4: Tak
0: kobiece.
4: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
4: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
4: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
4: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie łaka łaka, daj daj, a tu mamy jejejo.
4: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
4: tak jest.
0: Też. A
4: jest.
0: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
4: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
4: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
3: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
3: Mój Pierwszy Raz.
0: Mój Pierwszy Raz na scenie.
5: Pamiętam doskonale, to było w liceum, moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
5: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen, myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor, ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach. Wow.

News. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś, wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane, mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu SK. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza.
0: Masz
1: mogę
0: szansę,
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie,
1: analogicznie.
2: Zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, no, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości, wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy, było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a. Na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
0: Mój pierwszy raz. To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. A potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love in one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I śpiewałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio PNAU. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zresztą odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny topline, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę.
2: SK Trójmiasto News.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Co kryją linie papilarne, jak ustalić przyczynę śmierci i dlaczego tak bardzo kochamy true crime? O tym porozmawiałam z dr Bożeną Piątkowską, która specjalizuje się w badaniach przestępczości ekonomicznej oraz profilowaniu sprawców, analizując motywacje oraz schematy działania.
4: Dr Bożena Piątkowska, jestem wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito, menadżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrne i w sumie jesteśmy należy właśnie do struktury Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu. W tym roku jest taka druga edycja i sądzę, patrząc po tu

0: tej zainteresowaniu uczniów szkół średnich. Myślę, że będą kolejne edycje. Oczywiście będzie dużo, dużo rzeczy, zawsze co innego będziemy tutaj zmieniać.
1: Ta tematyka true crime to jest temat, który przyciąga. Nas te takie historie trochę kuszą, przerażają?
0: To znaczy powiem Państwu tak, faktycznie, tak jak zauważyłam, bo też prowadzę zajęcia z profilowania kryminalnego, gdzie zajmujemy się problematyką tej przestępczości, tej brutalnej, tego sadyzmu, tej przestępczości seksualnej. I z reguły tak, jak słyszymy o jakimś morderstwie, to nie musi być nawet na tle seksualnym, ale w ogóle takim brutalnym, takim z nienawiści, to zawsze gdzieś interesuje to człowieka. Dlaczego? I zastanawiają się właśnie też młodzi ludzie, dlaczego on to zrobił, dlaczego tu popełnił, tak? Takie brutalne przestępstwo. A ja zawsze się ich pytam, słuchajcie, a dlaczego myślicie o nim? Dajecie mu niejako taką jeszcze energię do działania. I ja mówię, a ofiara? A dlaczego nie myślicie o ofierze? Bo ja mówię, akurat jak przyjeżdżamy na miejsce zbrodni, to jest ofiara. Tak? Brutalnie potraktowana, tak? Całkowicie pozbawiona cech, że tak powiem, człowieczeństwa. No ale faktycznie interesujemy się tym i zawsze będziemy. Ofiara jest ważna, bo później zaczynamy całą analizę wiktymologiczną od niej, dochodzimy do tego sprawcy po modus operandi, ale faktycznie ten morderca jest nam tu na tyle istotny, bo też się zastanawiamy, jaką w sobie ma tą osobowość, czym się kierował.
1: Motywację.
0: Tak, jakie motywy nim kierowały, więc to dlatego tak interesuje, bo faktycznie tutaj później, jak już sprofilujemy go i zatrzymamy tego sprawcę, faktycznie zaczyna się cała kwestia ta badawcza nad nim, tak?
1: A to nie wynika trochę z ludzkiej ciekawości, że my chcemy wejść w tę głowę tego mordercy?
0: Nawet bardzo chcemy, tylko że no niestety badania cały czas są nad psychiką ludzką, nad osobowością, bo nawet takiej prawdziwej, takiej jednej, pełnej definicji osobowości nigdzie nie znajdziemy. Bo co badanie, to wiadomo, każdy przestępca jest inny i gdzieś ta osobowość nam tutaj też więcej z tych elementów, które dotykają tej osobowości. Więc bardzo jest trudno, tak, i bardzo nas interesuje, dlaczego popełnił, czy to jest psychopata, czy to jest właśnie socjopata, narcyzm, czy jeszcze jakaś inna jednostka, która już, wiadomo, ma dużo objawów, schorzeń takich związanych z swoją psychiką, tak?
1: A czy studenci na początku takich zajęć nie są trochę nieśmiali, nie chcą zadać pytań, wstydzą się?
0: To wszystko zależy też od grupy studenckiej, ale jeżeli już przychodzą na określoną specjalność, bo to są typowe specjalności, kiedy studenci chętni są, kiedy czytają na ten temat dużo, tak, rozmawiamy, tym bardziej, że ja też prowokuję niejako do rozmów, bo nie ma pytań głupich, po prostu rozmawiamy, a jak nie, to po prostu też czytamy i wtedy profilujemy odpowiedniego sprawcę, tak? Także nie boją się, nie, są tak nieraz grupy, dochodzimy nieraz do bardzo ciekawych też tutaj takich rozważań i myślę, że warto, bo młodzież w ogóle, człowiek ma zawsze, każdy ma inne spojrzenie na jakiegoś tutaj określonego sprawcy, chociaż my rozważamy na temat sprawców, którzy już tam są, już wiemy o nich, ale jeszcze można bardzo ciekawych rzeczy jeszcze się tutaj jakby dowiedzieć, tak?
1: Ale ta fala, ten trend na właśnie true crime, na te podcasty, to jest niepokojący trend, czy wręcz przeciwnie?
0: No właśnie, tutaj jest bardzo ciekawe pytanie pani zadała, bo to różnie, bo to też wie pani, że może być naśladownictwo, nie? Słynne.
1: Inspiracja.
0: Tak, inspiracja do popełniania właśnie zbrodni, do ukrycia tej zbrodni, tak? Nie ma zbrodni takiej, której nie dałoby się wykryć. Prędzej czy później da się. Ale tak, może to być, ale też dla mnie ja to tak biorę taką, że młodzież ta jednak ją to ciekawi, ewentualnie też pisze, ewentualnie właśnie będzie pisała prace dyplomowe z tego zakresu i też to jest takie dość ciekawe pod kątem prowadzenia przez nich rozważań, ewentualnie też rozmów z przestępcami, zabójcami, bo też mam taką tutaj, mam studentów, którzy później w aresztach śledczych prowadzą z nimi takie wywiady, więc też się dowiadują wiele ciekawych rzeczy na temat właśnie popełniania przez nich tych zbrodni.
1: Czasami mam wrażenie, że to jest takie przekraczanie granic, takie wchodzenie do świata, który nas fascynuje, ale jednocześnie przeraża.
0: No tak, najpierw nas fascynuje, bo jesteśmy zafascynowani, tak, tą zbrodnią, tym sprawcą, ale zarazem tak, i sądzę, że sami nie chcielibyśmy się znaleźć na miejscu tej ofiary, tak? Bo oni jak seksualnie wybierają sobie ofiarę, chociaż niekoniecznie, mogą być to i przypadkowe. Ale tak, młodzież to i fascynuje, i zarazem myślę, że gdzieś tam po świadomości też troszkę to intryguje, no i też mogą być momentami, a ja już się mogę znaleźć w takiej sytuacji, tak? No bo idę gdzieś w jakimś, przez jakiś park, ciemno, mogę być tym, tą ofiarą potencjalną, tak?
1: Czy podczas takich właśnie wydarzeń, jak dni otwarte w formule True Crime, czy spotkania ze studentami, czy oni zadają pytania na temat spraw, które ich dręczą?
0: Zadają i też trudno, rozmawiamy na ten temat, ale no te sprawy są takie dość zawiłe. Ja też na temat tej sprawy mam troszeczkę swoje własne zdanie, tym bardziej, że wcześniej, wtedy już pracowałam jeszcze też w Komendzie Wojewódzkiej, więc też na ten temat sprawy się dość głośno mówiło. Jest ona niewyjaśniona, są różne spekulacje. Nie wiem, czy w ogóle ją kiedykolwiek wyjaśnimy, tak? Dla mnie to w ogóle, tak jak przestrzegam zawsze młodzież, że jak idziecie gdzieś wspólnie na jakąś, jak ja to mówię, imprezę, na jakąś zabawę, wracajcie razem. Tak, wracajcie razem, nie prowokujcie losu czasami. Ja wiem, ktoś mi może zadać pytanie, no Boże, no przecież idę sobie i chcę się przejść sama. Ale o tej porze to było takie prowokowanie losu. A poza tym ja myślę, że i zadają pytania i rozmawiamy, ale one pozostają bez odpowiedzi. I w wielu przypadkach, w wielu tego typu sprawach pozostaną bez odpowiedzi.
1: No właśnie, też sobie myślę, że często takie historie i też podcasty True Crime mogą być dobrą przestrogą i lekcją.
0: I tak, i właśnie ja ich przestrzegam przed tym. Także mówię tak, to jest bardzo ciekawe, bo ja też oglądam, też tutaj wiele rzeczy, mogę tu później z nimi porozmawiać na ten temat, czy rozmawiamy, że to widziałam, ten on, student widział, studenci widzieli, więc sobie rozmawiamy na ten temat. Nie prowadzimy rozważania, ale tak, zawsze ich przestrzegam. Uważajcie. No może ja już mam troszeczkę spaczony taki umysł przez to, że nie to, że wszystkich postrzegam jak przestępców, ale zwracam baczną uwagę, tak, na zachowania ludzkie. Ja dużo obserwuję, dużo analizuję, więc też ich ostatnio tak na zajęciach z podstawy kryminologii też im mówiłam o tym analizowaniu, nie? No tak widziałam, z zaciekawieniem tego słuchali. Ja myślę, że jak teraz gdzieś będą, to będą się tak troszeczkę oglądać za siebie, nie? Gdzie idą, będą obserwować troszeczkę ludzi. Może nie nachalnie, ale tak dyskretnie, tak?
1: Na co dzień zadają pytania pani studenci, a dzisiaj to są licealiści. Oni też są otwarci, też chłonni tej wiedzy?
0: Sądzę, że tak, bo jak mamy spotkania też w szkołach średnich, czy jeździmy na warsztaty, to faktycznie też zadają pytania, aczkolwiek nie wszyscy, bo to raczej też muszą być osoby, które są bardzo zainteresowane takie tą sytuacją, bo to mówię, klasa jest ileś tam osób, no i nie wszyscy muszą się interesować, ale jak już są zainteresowani, to widać, że taka, może nie tyle taka, powiedziałabym, zła fiksacja, ale takie mocne zainteresowanie. Pytają, zadają pytania i też ich tutaj rozmawiamy na ten temat, nie?
1: A najtrudniejsze pytanie, z którym pani się spotkała od studenta, licealisty, takie, które najbardziej zaskoczyło?
0: To znaczy, najtrudniejsze pytanie to zawsze jest dla mnie, dlaczego on zabił? Jakie miał motywy działania, jakie pobudki im kierowały. Aczkolwiek już na niektóre są odpowiedzi, bo to jest w literaturze, ale do końca nie wejdziemy w jego mózg, w jego osobowość. I zawsze, i tak mi jest wtedy smutno, przykro, że nie mogę im odpowiedzieć w sposób taki jednoznaczny, dlaczego on to zrobił.
1: No właśnie, bo to nie jest matematyka.
0: Nie, absolutnie. To jest coś, co wynika z wielu warunkowań, zarówno środowiskowych, tak, genetycznych, socjologicznych, jeszcze innych, uwarunkowań psychicznych. To wszystkie te kwestie ze sobą są razem połączone. I jest bardzo trudno, naprawdę. I jest mi przykro, że nie potrafię odpowiedzieć, bo bym chciała im odpowiedzieć.
1: Każdy z nas może być mordercą?
0: Tak samo jak psychopatą, tak? Prawie każdy jest. Tylko nie wszyscy popełniają morderstwa. A czy każdy Właśnie, tu Lombrosio zadał słynne pytanie, dlaczego jedni ludzie popełniają zbrodnie, a drudzy nie. Czyli też nie wiem, czy każdy.
1: Czyli to są też takie pytania właśnie.
0: Są takie pytania. Już od czasów Lombroso, kiedy się rodziła właśnie kryminologia. I też było to zastanawiające, dlaczego jedni popełniają zbrodnie, a drudzy nie.
1: A są takie sprawy, które panią szczególnie dotknęły, które gdzieś siedzą z tyłu głowy i ciągle są nierozwiązane? Ciągle zadaje sobie pani pytania, na które nie ma odpowiedzi?
0: Są takie, aczkolwiek myślę, że wskazać mam jakiś przykład sprawy, czy w ogóle takie ogólnie. To znaczy chociażby państwo z archiwum MIX, oni będą właśnie te z Komendy Wojewódzkiej, to są te sprawy nierozwiązane, będą omawiać niektóre ciekawe przypadki. No chociażby właśnie jak to zabójstwo tej Iwony, znaczy nie wiem, czy to była Iwona Cygan. Tak, i tu długo bardzo faktycznie ta sprawa się ciągnęła, ale tam były czynniki takie ludzkie, tak. I tutaj właśnie to jedna spraw. Jest jeszcze wiele takich, no chociażby właśnie ta Iwona Wieczorek, która też ciągle ta sprawa się nam tutaj ciągnie. Bo tutaj nie sądzę, żeby to było jakieś tam jej ucieczka, bo też były takie spekulacje z uwagi na to różne jej takie może zachowania. Bo też nie będę tego komentować, bo nie wiem, ale prędzej to na pewno zabójstwo, tak? Nie.
1: Ale czy faktycznie czas działa na korzyść mordercy, czy na niekorzyść? Bo mamy takie wrażenie, że czasami niektórzy po latach się łamią. Po prostu nie dźwigają już tej tajemnicy, którą niosą.
0: To różnie, bo czasami może być tak, że faktycznie w wielu przypadkach, jeżeli to jest morderca, który ma jeszcze trochę tej empatii, bo psychopata jej nie ma, ale jeżeli ten morderca po prostu dokonał tego morderstwa no, w jakimś, nie wiem, okolicznościach, pod wpływem impulsu, czegokolwiek, to ja sądzę, że z czasem, z wiekiem może się przełamać i może zechcieć powiedzieć, ewentualnie wskazać na jakieś takie ślady i wtedy Archiwum MIX może tutaj te sprawy, że tak powiem, na nowo odtwarzać i na nowo zbadać okoliczności.
1: A świadkowie też się mogą złamać?
0: Też mogą, bo to początkowo mogła być jakaś taka zmowa milczenia, jakieś takie wzajemne konotacje, wzajemne powiązania, jakieś środowisko. Więc ja sądzę, że mogą się złamać, może dojść do takiego, że zaczną mówić, nie?
1: Czyli tak naprawdę to, że my czasami wracamy do niektórych spraw regularnie, przypominamy o nich, może spowodować, że jakaś sprawa zostanie rozwiązana.
0: Też tak może być. To też jest i myślę, że warto na ten temat mówić, warto na tym, bo myślę, że z czasem ktoś się może jednak wyłamie, tak? Prędzej czy później, ale tak i powie. I wie, że wtedy też różne konsekwencje mogą go tego czy spotkać, no bo wiadomo, albo uczestniczył, bądź tutaj gdzieś był świadomy tego i wcześniej nie zgłosił.
2: SK Trójmiasto.
1: Na tę dyskotekę przychodzi się o 17:00. Dwa razy w miesiącu parkiet przy Mamuszki 14 w Sopocie przejmują seniorzy. Uwierzcie, nikt tak nie bawi się do rock'n'rolla jak oni, mówi nam DJ Czarna, która prowadzi te potańcówki.
3: Miałam taką sytuację, że gramy jakiegoś rock'n'rolla i podchodzi do mnie jedna z dziewczyn, mówi: dobra Czarna, ale już grajmy coś nowszego. Ja mówię: dobra, ale co jest takie nowsze? Co byś chciał słyszeć? No jak co? No chociażby Mroza. Taki wachlarz jest 60, myślę 90 lat. Naprawdę nie ma wymówek i słuchajcie, musimy brać z nich przykład. Nikt mi nie powie, jest coś takiego jak stara szkoła, jeśli chodzi o taniec i oni to potrafią zdecydowanie. Nasi sopoccy seniorzy, tak naprawdę to nie są też sopoccy, bo tam się też pojawiają osoby z Trójmiasta. Taki mamy szeroki przedział wiekowy. Taki wachlarz jest 60, myślę 90 lat i naprawdę. I tańczą i sami, i tańczą w parach, mają układy taneczne, także no, zasuwają jak małe samochodziki, naprawdę, super sobie radzą. No takie fajfy, czyli zaczynamy 17, kończymy 19, czyli autobus zdąży ich dowieść i też odwieźć. Te 2 godziny to zdecydowanie wystarczają na te tańce.
1: Potańcówki odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.
2: SK Trójmiasto News.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. do Sopotu, tak krzyczała publiczność. I faktycznie potem tam wystąpili, a teraz wracają i nie mają żadnych limitów. Ze współzałożycielem kultowego zespołu No Limits, Maciejem Łyszkiewiczem, porozmawiałam w naszym eskowym studiu o pierwszym polskim teledysku w brytyjskim MTV, o trójmiejskiej scenie muzycznej i czemu lata 90. nie były na nich gotowe. Posłuchajcie.
4: Maciej Łyszkiewicz, z wielką przyjemnością opowiem Państwu kilka słów i odpowiem na kilka niezwykle skomplikowanych zapewne pytań, o ile mi się to uda.
1: Skomplikowane na pewno nie będą, ale znalazłam wczoraj na YouTubie taki komentarz sprzed kilkunastu lat, gdzie ktoś napisał, uwaga, życzę szybkiego powrotu do dawnych fascynacji. I czy faktycznie jest na to szansa?
4: Tak się stało, że zespół No Limits to było takie moje pierwsze muzyczne dziecko. Moje, no nie tylko moje oczywiście, natomiast byłem tym współzałożycielem razem z Grzesiem Zającem, naszym pierwszym gitarzystą. To był koniec lat 80., gdy zaczynaliśmy granie. Był taki festiwal w Gdyni i w Sopocie, który się odbywał, nazywał się Nowa Scena, Nowa Szansa. My tam też zadebiutowaliśmy i wówczas grając ten pop wśród większości zespołów rockowo-alternatywnych, ktoś z publiczności zaczął krzyczeć do Sopotu. I prawdę mówiąc, to się troszkę spełniło, bo 2-3 lata później wystąpiliśmy raz, później drugi, trzeci na festiwalu sopockim właśnie z zespołem No Limits. Ten rok 2026 może być dla nas ważny, gdyż będziemy wydawali nowe single po 10 latach gdzieś przerwy. Pojawi się również nasz nowy album. Te powroty zawsze są oczywiście takie, ludzie się zastanawiają, a że pieniądze, a że to, co może być motywacją do tego, że ludzie wracają do tego grania. To znaczy ja grałem, ale w wielu różnych projektach w międzyczasie. Natomiast to pierwsze dziecko No Limits było zawsze dla mnie takie wyjątkowo ważne. No, to jest ta pierwsza, można powiedzieć, miłość, mnóstwo fajnych wspomnień i prawdę mówiąc, przez to, że nie odnieśliśmy takiego wielkiego sukcesu komercyjnego, bo taka jest prawda, pozostaliśmy przyjaciółmi. Czyli te pieniądze, sukcesy i tak dalej nie podzieliły nas, a nawet jest wręcz przeciwnie, jak teraz się spotykamy, a spotykamy się w zasadzie na 9 osób grających w zespole, bo to już nie jest 14, ale tylko 9.
0: Tylko
4: 9, więc jest tylko, są dwie osoby, które nie grały w naszym pierwszym składzie, natomiast całe pozostałe 7 osób to są ludzie, którzy w latach 89, 90, 91, 92 grali ze sobą wspólnie i łączy nas przyjaźń. Łączy nas takie opowiadanie różnych historii. Ja jestem ojcem chrzestnym na przykład mojego przyjaciela, saksofonisty córki i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko się stało jakąś taką, no ale stało się taką wielką rodziną, a początek tak naprawdę był bardzo rock'n'rollowy. Jednak ta nazwa No Limits nie była tylko i wyłącznie czczymi słowami, lecz kryło się za tym bardzo dużo, jak na zespół popowy, rock'n'rolla i nawet powiem przewrotnie, po moich doświadczeniach związanych z koncertami, to takimi koncertami wówczas były popularne granie kilku zespołów na jednej imprezie. Czy to była jakaś trójmiejska scena muzyczna, która gdzieś występowała w Warszawie, czy graliśmy w Poznaniu, czy były jakieś składanki Romania Libera po tym, jak nastąpił przewrót w Rumunii. To wszystko byli tak naprawdę muzycy, z którymi my się bardzo mocno przyjaźniliśmy, ale co ciekawe, ci najbardziej rockowi, albo nawet tacy ostrzy na scenie, drapieżni i tak dalej, byli niezwykle spokojnymi ludźmi po koncertach. Oni później, muszę Państwa rozczarować, ale na ogół, to nie jest prawda, o te mity, o tych, oni na ogół później przychodzili do nas do kuchni i mówili, uspokójcie się, nie rozrabiajcie, nie róbcie tego. Tak, my jesteśmy zmęczeni, my jesteśmy pod broni, na tej scenie się tam bardzo wyżywali i później ta energia już im padała. A my wręcz przeciwnie, graliśmy sobie tam spokojnie, delikatnie, subtelnie, a jak się kończył koncert, to zaczynała się poważna impreza.
1: No właśnie, ale czy w dzisiejszych czasach ktoś pozwoliłby w Operze Leśnej podczas festiwalu grać 8-9 minut? To mają być krótkie piosenki, 2-3 minuty i kolejni.
4: No, to wszystko się zmieniło, tak? Ja pamiętam jeszcze z mojego dzieciństwa, czy też lat młodzieńczych, czasy, gdzie nie było reklam, gdzie w telewizji nie była przerywana reklamami. Pamiętam jak mój tata, starszy mechanik w polskich liniach oceanicznych, wrócił, bo miał jakiś tam wypadek w Stanach Zjednoczonych i przyjechał w paru miesiącach i mówi do nas, słuchajcie, ja z przyjemnością obejrzę telewizję, bo tutaj nie ma reklam. Ja mówię, jakich reklam? Co to są reklamy?
1: Co to jest reklama?
4: No? Co to jest reklama, dokładnie. I byliśmy bardzo zaszokowani, jak on mówił do nas właśnie, że oni mają co chwilę tą przerwę i sobie wtedy idą ci marynarze na przykład na kawkę, herbatkę albo coś, bo tak było w tej amerykańskiej telewizji, tak? Już abstrahując od tego, że u nas były dwa kanały, a tam było tych kanałów 50 w latach 70. czy 80. Dokładnie. Natomiast też prawda jest taka, że my zdecydowaliśmy się na to, że będziemy grali i ta muzyka to jest dla nas, tak jak mówiłem, przyjaźń, sposób na życie. W tym roku mają się pojawić zupełnie nowe rzeczy. Już w tej chwili pojawia się niebawem nasz teledysk do pierwszego singla Neonem Być, którego premiera za kilka tygodni, mam nadzieję, tutaj też również u Państwa w radiu. Natomiast niewątpliwie było nas sporo osób w zespole i to była i jakość, i jednocześnie coś oryginalnego, gdyż takie instrumenty jak gitara klasyczna, jak instrumenty perkusyjne, jak saksofon, puzon, trąbka, nawet dwa saksofony, no robiło to, powiedzmy, wrażenie też brzmieniowe, robiło to wrażenie wizualne. My staraliśmy się jednocześnie też być tacy dosyć eleganccy. Mm-hmm. I chyba to zrobiło wrażenie. No prawda, ja byłem jeszcze taki młody chłopak.
1: Taki kaszkiecik.
4: Dokładnie, dokładnie. Kaszkiet to może by jeszcze został, natomiast pod kaszkietem to już mogło się wiele zmienić przez te lata. Natomiast chyba zrobiliśmy pozytywne wrażenie, bo primo z kasety VHS byliśmy prezentowani z teledyskiem On the River Jacha Paszkiewicza na antenie brytyjskiej, wówczas stacji MTV. Byliśmy również, relacja z tego koncertu, o którym wspominasz, pojawiła się w brytyjskiej, wówczas znanej stacji telewizyjnej Super Channel. Był też materiał taki półgodzinny dla berlińskiego, niemieckiego RIAS TV, a później tak się potoczyły losy nasze, że ukazywały się piosenki No Limits sygnowane przez nas i na składankach w Niemczech, i w BBC Six Music u Craiga Charlesa w audycji Soul and Funk Show, gdzie piosenka, i tutaj proszę Państwa, bądźmy dumni z tego, co robimy w Polsce. Piosenka z 1993 roku, 20 lat później jest emitowana w BBC Six Music i znany prezenter mówi: świeży nowy powiew funky z Polski. Także naprawdę to nie jest tak. Oczywiście jest wielu wykonawców, których nie będę krytykował, ale którzy kopiują dokładnie to, co się dzieje za granicą i starają się z uwagą śledzić wszelkie trendy i dlatego nie mają szansy na to, żeby odnieść sukces, ponieważ są tylko i wyłącznie plagiatami czy też kopiami czegoś, co istnieje za granicą. Natomiast są też artyści, którzy szukają swojej własnej drogi, którzy gdzieś tam sobie, nie wiem, potrafią coś stworzyć, wymyślić, połączyć ze sobą na przykład jakieś style muzyczne na zasadzie jazzu, R&B, soulu, funky i tak dalej. Teraz jest cała taka fala też w Polsce zespołów, chociażby Cinnamon Gum, które naprawdę robią świetną robotę, które grają koncerty o masta. Mhm. Grają koncerty, nie wiem czy Państwo wiecie, za granicą, za granicą w Europie, z udziałem największych hip-hopowców amerykańskich, którzy przyjeżdżają jako specjalni goście, więc naprawdę jest się czym chwalić. My mieliśmy z No Limits ten taki swój czas, kiedy faktycznie wiele rzeczy się udawało, wiele rzeczy się fajnie działo, natomiast no ekonomia, te surowe prawa rynku spowodowały to, że w pewnym momencie musieliśmy zawiesić buty na kołku i no, 14 osób w zespole, nie ukrywajmy tego, była to ilość, że tak powiem, mało opłacalna. Mm-hmm. I zarówno dla menadżerów, którzy z nami współpracowali, bo oni byli tymi 15, więc podział zysków ewentualnych, nie wiem, przy jakiejkolwiek kwocie, a jest jednak muzyk, też musi z czegoś żyć, nie tylko z tej muzyki, nie tylko z tych dźwięków i samej przyjemności. No, okazało się, że ten format tak liczny, no niestety musiał ulec zmianie.
1: Ale co czuje młody człowiek, kiedy jego hit ląduje w MTV w tamtych latach?
4: Ja myślę, że to jest taka beztroska, wiesz, jak się ma te 19, 20, 21 lat, to człowiek w ogóle jeszcze, przepraszam, oczywiście, jeżeli nas słuchają młodzi ludzie, myśli troszkę inaczej, tak? Patrzy na to z perspektywy całego życia, myśli sobie, a to dopiero początek, dopiero się zaczną dziać jakieś
1: dopiero
4: tam
1: się
4: rzeczy.
1: Zaczyna.
4: Tak, dopiero później. Miałem zresztą taką historię, muszę powiedzieć, dosyć zabawną, mianowicie współpracowałem z wokalistą, z którym pewne problemy się pojawiły przy rozliczeniach finansowych i zakończyłem z nim z tego powodu współpracę, a dwa lata później zadzwonił do mnie z Paryża, że właśnie jest tutaj na spotkaniu z producentem płyt Polisów i bardzo chciałby, ponieważ razem robiliśmy, żebym przyjechał do Francji i żebym razem z nim kontynuował współpracę. Ja powiedziałem, no sorry, chyba sobie żartujesz, i odłożyłem słuchawkę, a mama mówi do mnie, mówi, kto to dzwonił? Ja facet proponował, żebyśmy z gośćmi z Polisów coś współpracowali. I no po prostu są też zasady, tak? I pewnych rzeczy się nie robi, nawet jakby ktoś sobie zaproponował $1,000,000, jeżeli to jest osoba, która nie jest dla ciebie wiarygodna i nie robisz tego.
1: A nie masz wrażenia, że wy byliście na tamte czasy za dobrzy?
4: To znaczy, ja myślę,
1: to jest brutalne, ale...
4: Znaczy, czy za dobrze? No myślę,
1: to
4: że
1: nie był wasz czas.
4: Myślę, że to nie była jak gdyby ta stylistyka, tak? To znaczy, trudno mi tutaj podważać jakość wielu wspaniałych polskich zespołów, tak? Bo byli Skaldowie, Grechuta, Ewa Demarczyk, później była ta cała fala bardzo dobrych zespołów rockowych, jak Perfect, jak Lady Punk, tak?
1: Ale wy byliście czymś pomiędzy.
4: Tak, tak, tak, tylko mówię. Była bardzo fajna w sensie instrumentalnym Budka Suflera, tak?
1: O, tak.
4: I no jak gdyby tutaj w tej rockowej, powiedzmy, przestrzeni naprawdę było kilka fajnych, ciekawych artystów, którzy myślę, że gdyby śpiewali po angielsku i gdyby śpiewali dobrze po angielsku, to mieliby szansę zaistnieć. Natomiast...
1: Wy śpiewaliście nad wyraz dobrze po angielsku.
4: Tak, no akurat Marcin Szora, który u nas w zespole był jednym z wokalistów, on po prostu kończył w Egipcie brytyjską szkołę.
1: Okej, to wiele tłumaczy.
4: Tak, i on po prostu przyjechał tutaj do Polski po jakimś kontrakcie jego taty, czy amerykańską szkołę, i w każdym razie on znał perfekt ten język. Tutaj było to wówczas w latach koniec 80., 90. dosyć wyróżniające też nas, jeżeli chodzi o jego właściwą wymowę. Natomiast pop i to wszystko, co było takim mainstreamem późniejszym, w naszym wykonaniu było o te 3, 4, 5 lat za szybko, tak? Ja pamiętam, Państwo może nie kojarzycie tak dobrze tamtych czasów, ale to było jeszcze, jak my zaczynaliśmy, to było w czasach, kiedy Kaja śpiewała w chórkach, bodajże zespołem Dekiel, ale też z Tiltem, mówię ci, że, i ona jak nagrywała jakieś swoje płyty, to one przepadały. Mhm. No, po prostu w ogóle tego nikt nie słuchał. No po prostu bądźmy szczerzy, dopiero później przyszły te czasy 90. lata, kiedy faktycznie odniosła sukces. Natomiast też ten przełom 80., 90. to jeszcze nie był ten moment. My zaczynaliśmy...
1: Na Kaję byliśmy za młodzi.
4: No myślę, że tak, na takie granie po prostu, takie popowo, soulowe, to nie był ten czas. I to jest to, co jak gdyby często się zdarza wśród artystów, to znaczy tworzą coś, ale nie sztuką jest po prostu być jak gdyby we właściwym momencie, we właściwym czasie, z właściwymi ludźmi i to chyba o to chodzi, tak? Natomiast nie mogę powiedzieć, żebym żałował tego, że robiliśmy to, co robiliśmy wówczas, bo przede wszystkim też ważna jest autentyczność. To nie były czasy, w których wytwórnia płytowa mówi tobie, szanowny panie, a znam takie historie, opowieści moich koleżanek, kolegów, że na przykład przychodzili, mieli kontrakty z jakimiś dużymi wytwórniami, a ty wytwórnie mówił, słuchaj, no na następnej płycie będziesz śpiewała to i to, teksty są przetłumaczone przez tego i tego, pojutrze masz sesję fotograficzną, tytuł płyty jest taki i taki, to tak wyglądało. W większości wypadków wygląda, w większości artystów, oni są po prostu ubezwłasnowolnieni, tak, więc być może dlatego ta sztuka, czy też ta muzyka jest czasami
1: taka, a nie inna.
4: Taka, a nie inna, dokładnie, nie oceniając jej więcej, wtórna, czy też, bo ona jest wytworzona troszkę przez takie myślenie korpolutków.
1: Tak, w Excelu rozpisane.
4: Tak, tak, tak. I na przykład ktoś mówi, nie no stary, no po prostu zysk z waszej płyty to jest 20 000 dolarów, my nie będziemy się bawić takie drobiazgi. Wtedy tak nie było, przepraszam. Wtedy po prostu były inne czasy, była inna rzeczywistość. Był wielce życzliwy, znany nam Wojtek Korzeniecki, który tutaj robił festiwale w Sopocie, który szukał i prezentował wiele młodych polskich kapel, nie bał się tego, nie bał się tej konfrontacji nas, czy to było No Limit, czy to były jakieś inne zespoły, właśnie Kaja też przecież występowała na początku swojej drogi artystycznej, Nazar, generalnie były to bardzo fajne, miłe czasy, mam nadzieję, że teraz będziemy mogli Państwu też dać trochę naszej energii, oczywiście ta energia jest inna jak się ma 20 parę lat, inna jak się ma 50, więc tutaj...
1: Macie doświadczenie.
4: No oczywiście, zawsze jest coś za coś, my już jak gdyby wiemy, to jak ten piłka, już wiemy, kiedy biegać, a kiedy nie trzeba po prostu biegać, tylko trzeba poczekać.
1: Mm-hmm. No właśnie, usłyszeliście z publiczności do Sopotu. No i ta ekipa wchodzi na ten Sopot, na tę scenę. Co się czuje? No to jest jednak taka przepustka dla młodego artysty.
4: No jest wielka frajda, szczególnie, że to były takie czasy, gdzie na tej scenie na przykład jako gwiazdy występował OMD, czy pojawiała się też cała plejada, Whitney Houston i wielu, wielu innych artystów, którzy gościli na scenie. Faktycznie...
1: Whitney Houston prawie zamarzła.
4: No tak, ja stałem akurat za sceną, prawdę mówiąc. Rozmawiałem chyba z Krzyśkiem i Biszem wówczas, jak ona była na tej scenie, wow. I tam stała i śpiewała i chuchała cały czas i pokazywała wszystkim ostentacyjnie, że jest więcej za zimno, z tą swoją małą
1: córeczką,
4: którą wówczas razem przyjechali, więc może było zimno, tak? No my jesteśmy z innej strefy klimatycznej. No,
1: dla nas opera leśna to zawsze minus 5.
4: Myślę, że ten ja miałem przyjemność grać na koncertach sylwestrowych, na których też było zimno, więc tutaj no, takie są warunki. My nie zmienimy tej strefy klimatycznej, tak? Znaczy można zmienić, ale
1: wyjechać.
4: Czy to coś zmieni?
1: No właśnie.
4: Pytanie. Także było to wielkie przeżycie dla nas, tak jak mówię, na tej występ na scenie Opery Leśnej. My mieliśmy wielką frajdę, że zapowiadał nas wówczas legendarny, znaczy teraz legendarny prezenter MTV Paul King.
2: SK Trójmiasto News.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Uciec od stresu, bo w chorobie jest przestrzeń na make-up i self-care. I do tego zachęca Fundacja Piękniejsze Życie, która od wielu lat prowadzi warsztaty kosmetyczne na oddziałach onkologicznych w całej Polsce. Jak to wygląda w Gdańsku? Posłuchajcie.
3: Izania Nautowska, Fundacja Piękniejsze Życie, dyrektor operacyjny.
5: Katarzyna Brożek, rzecznik prasowy Spółki Koperniku Gdańsku.
1: Czy piękno może pomóc w chorobie?
3: Choroba jest ponad podziałami i politycznymi, jeśli chodzi o wygląd. Natomiast troska o pewne rytuały, które mamy, jak najbardziej pomaga. Osoby w zdrowiu mają te rytuały, które pomagają im w codziennym życiu. Dobra herbata, fitness, jakiś fajny film, makijaż czy pielęgnacja. I w trakcie leczenia chcemy mieć to samo. Leczenie onkologiczne to jest tak naprawdę długotrwały proces, więc chcemy zachować te normalne dla nas momenty, które sprawiały nam przyjemność.
1: Czyli taka normalność i celebracja jej.
3: Tak, jak najbardziej tak. Do tego musimy też powiedzieć o tym, że dziewczyny w trakcie leczenia onkologicznego wszystkie swoje społeczne role nadal pełnią. Są mamami, są pracownicami, chodzą do przedszkola po dziecko, do sklepu po zakupy, więc chcą wyglądać tak jak sprzed choroby i chcą się też nadal czuć sobą, czyli chcą widzieć w tym lustrze siebie, mimo tych oznak wynikających z procesu leczenia.
1: No właśnie, bo bycie kobietą to też wygląd, to też jak my się czujemy i co widzimy w odbiciu lustra.
6: No tak, bo myślę, że kobieta, która dowiaduje się, że ma raka i czeka ją leczenie, to na początku w ogóle nie myśli pewnie o tym, jak będzie wyglądała. Przede wszystkim pewnie pojawia się pytanie, czy ja przeżyję. Czy ja będę żyć i będę mogła wrócić do swojej codzienności. I potem jak rozpoczynamy to leczenie i to ciało się zmienia, bo rozpoczął się bardzo poważny proces w naszym życiu, czyli zdrowienia, dochodzenia do zdrowia, do powrotu do zdrowia, to nasze ciało się zmienia i teraz musimy się skonfrontować z tym, czy po pierwsze to akceptujemy, że to się dzieje, a po drugie, czy chcemy trochę powalczyć o siebie. Tak po prostu, żeby lepiej się czuć ze sobą, zaakceptować to, że nam włosy wypadły, że nie mamy brwi, że ta skóra jest trochę taka szara. I teraz co zrobić, żeby trochę sobie pomóc? I po to są między innymi takie warsztaty, na których po pierwsze dziewczyny po prostu mogą spędzić fajne babskie popołudnie, pośmiać się, pogadać, popłakać też czasami, ale przede wszystkim wyjść z taką wiedzą merytoryczną od kosmetyczek, które tam są, które powiedzą, słuchaj, użyj tego, to troszkę będzie lepiej, przeczekasz trochę ten czas i trochę się wesprzesz, a jednocześnie spojrzysz w lustro z taką miłością i wyrozumiałością z tym, co się dzieje ze mną, ale też będę się dobrze czuła w swoim ciele po prostu.
1: Bo to nie jest trochę tak, że jak jest choroba, to przestajemy o siebie walczyć, że wchodzimy w ten dres, mamy te tłuste włosy, po prostu nam się, krótko mówiąc, nie chce, bo życie nam się wali.
3: Czasem tak się zdarza, natomiast ważne jest, żeby pojawił się ktoś, być może przyjaciółka, być może jakaś inna osoba. Wiele organizacji właśnie pożytku publicznego tym się zajmuje, po to, żeby dostać się do tej osoby w trakcie leczenia i po pierwsze powiedzieć, nie jesteś sama w tym procesie, możemy cię wesprzeć, chcemy cię wesprzeć i ci pomagać. Zawalcz o siebie, bo to, co masz w głowie i to, w jaki sposób postrzegasz siebie, ma ogromny wpływ na ten proces leczenia. Także
6: jeżeli będziesz silna, bądź jak najlepszą wersją siebie, to wtedy tą siłę do walki z chorobą odnajdziesz. Pamiętaj, że to jest proces, że to nie jest nic strasznego. Wiemy, rozumiemy, że masz teraz koktajl emocjonalny i to jest absolutnie okej. Dzisiaj możesz być w dresie, to jest też okej. Natomiast nie zapominaj zawalczyć o siebie.
1: To jak wyglądały te pierwsze warsztaty? Jak w ogóle narodził się ten pomysł?
6: Fundacja Piękniejsze Życie to jest pomysł zaczerpnięty z innej organizacji międzynarodowej. Jesteśmy siostrą amerykańskiej Look Good Feel Better, założonej przez onkologa, który zauważył, że ten proces związany z troską o siebie poprzez między innymi makijaż czy pielęgnację bardzo pomaga pacjentkom. I zrodził się w Polsce przy sektorze kosmetycznym, który na co dzień jest z dziewczynami w bardzo ważnych dla nich chwilach, jak właśnie wesele czy studniówka. To sektor kosmetyczny uznał, że również będzie towarzyszył dziewczynom w tych trudniejszych chwilach po to, żeby coś od siebie dać. I właśnie tak narodził się pomysł naszego flagowego projektu warsztatów z pielęgnacji z makijażu, który realizowany jest w całej Polsce od 2011 roku w szpitalach onkologicznych.
1: A pamiętacie te pierwsze warsztaty, ten dreszczyk emocji? Czy to się uda? Czy zostaniemy dobrze odebrani?
6: No, te początki były trudne, dlatego że wtedy nie każde drzwi każdego szpitala były tak szeroko przed nami otwarte. Wynikało to z tego, że onkolodzy skupiają się stricte na leczeniu medycznym, a to jest takie wsparcie pozamedyczne. I w tej chwili już coraz więcej mówi się o tej holistycznej opiece nad pacjentką. I dzięki temu już wiele tych szpitali zaprasza nas na te warsztaty. Także pierwsze były na spontanie, nie bardzo wiedzieliśmy, w jaki sposób szukać wolontariuszek. To był bardzo trudny proces. Natomiast jesteśmy wdzięczni. Nasze wolontariuszki to profesjonalne make-upistki, kosmetolożki, które naprawdę nie tylko dzielą się swoją pasją i wiedzą, ale jak same mówią, dostają bardzo wiele od tych pacjentek w trakcie warsztatów.
1: Mhm. Ale to też taka chwila, kiedy możemy zapomnieć o tym, co się dzieje w naszym życiu. Siadamy w fotelu, ktoś zajmuje się naszymi włosami, naszą buzią, naszą skórą.
6: To wygląda w ten sposób, że zwykle na tych warsztatach jest około 10-12 dziewczyn. Jest zawsze jedna chętna pacjentka, a jeśli takiej chętnej nie ma, to już nasze wolontariuszki troszczą się o to, aby wybrać osobę, która najbardziej w danym momencie potrzebuje takiego wsparcia. Pokazują na niej, ponieważ warsztaty składają się z trzech modułów, pielęgnację, pokazują makijaż oraz w jaki sposób dobrać sobie perukę czy chustę. I pozostałe uczestniczki same próbują odtworzyć te kroki za pomocą przekazanych przez sektor kosmetyczny produktów. Za każdym razem każda pacjentka ma taki sam zestaw i na nim po prostu ćwiczy.
1: A pamiętasz te pierwsze warsztaty w Kopernikusie?
7: Pamiętam. To myślę, że też Ula by mogła o tym zespołu opowiedzieć, jak pierwszy raz się pojawiły. Potem my się połączyliśmy z Wojewódzkim Centrum Onkologii, ale pamiętam, że pomyślałam sobie, że nie wpadłabym na to, że to może być tak ważne dla dziewczyny, która jest w procesie leczenia. A tak naprawdę, no przecież dla nas to jest oczywiste, że my chcemy pięknie wyglądać. No jakby ja uwielbiam chodzić w dresie niewymalowana, ale generalnie jak wychodzę, no to chciałabym wyglądać jak najlepiej, jak mogę, więc dlaczego dziewczyna, która choruje, nie ma wyglądać najlepiej, jak może w danym momencie swojego życia? Jedno, co jest pewne, to za każdym razem czekamy na kolejne warsztaty. Zawsze się wypytuje Uli, już paczki doszły z kosmetykami i jak tam jest jakieś opóźnienie u kuriera, to się oczywiście od razu martwimy, bo już znalazłyśmy dziewczyny, które w tym momencie są w trakcie leczenia i potrzebują tych warsztatów, bo wiemy o tym doskonale, że one po tych 2 i 2,5 godziny tych warsztatów wyjdą naładowane taką energią pozytywną, pogadają sobie z innymi dziewczynami i spędzą taki czas, który będzie im bardzo potrzebny w tym takim leczeniu profesjonalnym, ale jest świetnym uzupełnieniem tego leczenia i myślę, że niezbędnym. Jakby to powinno być trochę jak na receptę wypisywane, mam wrażenie.
1: Mówiłaś, że na początku wszystkie drzwi nie były dla Was otwarte. Masz wrażenie, że ta kosmetyka to było trochę lekceważone?
7: Tak, oczywiście my to traktujemy w tej chwili jako pretekst do spotkania. Najważniejsze jest właśnie to spotkanie w tym siostrzeńskim gronie wspierających się nawzajem dziewczyn. Także na początku traktowano to z takim lekceważeniem i nawet teraz niektóre dziewczyny dzielą się z nami takim doświadczeniem, kiedy idą do onkologa i on i pytają, czy na przykład stracą pierś i wtedy dowiadują się, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby wyzdrowiały, a jednocześnie kobiety te aspekty swojej kobiecości chcą zachować, dlatego że ta choroba im wiele odebrała i trzeba to po prostu uszanować i zrozumieć. Także w tej chwili już tak lekceważąco się do tego nie podchodzi i coraz częściej to szpitale zwracają się do naszej fundacji z prośbą o to, żeby takie warsztaty zorganizować, dlatego że one nie odbywają się w ramach jakiejś akcji jako happening, tylko są systematycznie co miesiąc realizowane w tych szpitalach, które z nami podpisują porozumienia. Także tak to wygląda, że jest to rzeczywiście taki proces.
6: A jak to wygląda u Was, kiedy dochodzi do tych warsztatów? Wy szukacie wśród pacjentek?
8: Tak, wtedy idziemy na chemioterapię i szukamy wśród tych pacjentek, które przyjmują chemię, pytamy ich, opowiadamy ją o warsztatach i te, które chcą skorzystać, zapisujemy. Natomiast też za każdym razem wrzucamy na naszą stronę i social media plakat związany z warsztatami. I jeśli jakaś pacjentka spoza Wojewódzkiego Centrum Onkologii zgłosi się, a jest w trakcie leczenia i potrzebuje takich warsztatów, to oczywiście też zapisujemy, więc to jest jakby nie uzależniamy, nie ma rejonizacji, że jeśli to się dzieje w Wojewódzkim Centrum Onkologii, to tylko nasze pacjentki mają prawo udziału w warsztatach. Jesteśmy otwarci też dla innych pacjentek, które są w trakcie leczenia i mają takie poczucie, że chcą z tego skorzystać.
6: Obstawiam, że nie zliczyliście, ile razy usłyszałyście dziękuję po tym wszystkim.
7: Są to bardzo wzruszające momenty, dlatego że czasami się czujemy niezręcznie. Niektóre pacjentki z niektórych regionów Polski wręcz całują wolontariuszki po rękach. Niektóre nie miały nawet w ręku jakiegoś produktu kosmetycznego, bo nie miały po prostu na to czasu. Na przykład z Lubelskiego często dziewczyny mówią o tym, że tak bardzo były zajęte zupełnie czymś innym, rodziną, troską o innych, że zapominały zatroszczyć się o same siebie i dopiero zdały sobie z tego sprawę. Więc naprawdę otrzymujemy jako wolontariuszki bardzo wiele i są to magiczne, wzruszające momenty.
6: A czy można do Was dołączyć właśnie jako wolontariuszka albo osoba, która zajmuje się make-upem?
7: Tak, jak najbardziej. Nie trzeba być też profesjonalistką, dlatego że dla każdej z tych osób znajdziemy na pewno rolę taką też wspierającą, pomocową. Prowadzimy też szkolenie dla przyszłych wolontariuszy i makijażystek. Także to jest tak naprawdę fajna przygoda, do której serdecznie zapraszamy. To, co jest bardzo ważne, o czym jeszcze nie wspomniałyśmy, oczywiście te warsztaty są nieodpłatne. One są za darmo.
6: To jest dobre uzupełnienie dla Twoich malinowych kobiet?
8: Czekałam na to, że spytasz. Ja myślę, że każde działanie NGO-su, które jest skierowane do pacjenta, no bo tutaj mówimy o tej pacjentce onkologicznej, jest pięknym uzupełnieniem tego holistycznego działania personelu medycznego. I tak jak moje malinowe warsztaty, czyli Fundacji Trzy Maliny, są piękne, tak samo działania Fundacji Piękniejsze Życie budują te piękno pacjentek, bo my z jednej strony szyjemy poduchy rehabilitacyjne, torebki na butelki Redona, które wspierają zaraz po wyjściu z bloku operacyjnego tej pacjentki, a potem jak już ta pacjentka jedzie na chemię albo przed tym zabiegiem idzie na chemię, to spotyka dziewczynę na warsztatach kosmetycznych, czyli co chwilę gdzieś ma taki moment, żeby trochę pomyśleć o sobie, ale nie tak stricte medycznie, tak wiecie, sztywno, tylko trochę tak miękko o swojej duszy, o swoich emocjach pomyśleć, o tym, żebyśmy się dobrze czuli mimo wszystko w trakcie tej choroby, ale też sobie tak pomyślałam teraz, że właściwie wszystkie działania NGO-sowe uzupełniają właśnie to leczenie, no nie? I są takim delikatnym, miękkim wejściem, ale też takim bardzo integracyjnym. My łączymy trochę tych ludzi, dajemy im taką przestrzeń do tego, żeby pobyli z osobami, które doskonale ich rozumieją. Inaczej jest, jeśli dziewczyna spotyka się ze swoimi przyjaciółkami i one choćby stanęły na rzęsach, to one nigdy nie poczują jej butów.
7: jak jej koleżanki z warsztatów na przykład, czy kosmetycznych, czy u mnie szyciowych, na których też się pojawiają dziewczyny po chorobie, w trakcie choroby. Nigdy tego niezrozumienia nie otrzyma, a fajnie, żeby poszukała, więc to też jest taki apel trochę też do wszystkich pacjentów, którzy mierzą się z jakąkolwiek chorobą, żeby szukali swojej przestrzeni, bo jest bardzo dużo organizacji, które działają dla pacjentów określoną chorobą, określoną tą jednostką chorobową, więc warto, żebyśmy powalczyli o siebie w tym aspekcie, żeby znaleźli swoje środowisko. Tak jak lubimy grać w tenisa, no to szukamy fajnego kortu i fajnych ludzi. No to fajnie by było poszukać ludzi, którzy na moim etapie właśnie mojej choroby totalnie mnie zrozumieją, ale też czasami sprzedają fajne tipy, których ja nie mam pojęcia, że to by mi się przydało, to może być fajnym rozwiązaniem dla mnie. I to mi pokazały bardzo onkomarsze granicami Polski, jak chodziłam z dziewczynami, które były po chorobie, w trakcie, że te integrowanie się i spędzanie też czasu z tymi osobami, które jadą na tym samym wózku kolokwialnie co ja, że to bardzo mnie buduje i bardzo dużo daje siły, więc apel absolutnie do każdego, który z czymś się mierzy, żeby szukał tego środowiska, bo będzie tylko ubogacony i silniejszy. SK.

0: Reklama.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dyniowo-wo-wo-wo! Rodzinny park rozrywki Zagroda Kociewska zamienia się w największe dyniowisko na Pomorzu. W tym roku będzie jeszcze piękniej. Przyjdź i sprawdź sam. www.zagrodakociewska.pl.
5: I po reklamie.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.